0: prawdziwym przebojem. Manny Marii Jopek, witamy Państwa, słuchaczy kochanych, w dniu środkowym, w środowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Turkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Za 3 minuty zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: 23 września mamy w kalendarzu, to jest środa, punktualnie 6 i zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: 17-latek miał planować zamach na szkołę i meczet. Został zatrzymany przez ABW. Żegnaj lato na rok. Oficjalnie zaczęła się jesień. Polska w najlepszej czwórce Europy. Siatkarze wygrali z Niemcami 3-0. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef MSWiA mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW. Miał planować zamach terrorystyczny. Według śledczych celem ataku miały być szkoła i meczet, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek przebywa w areszcie. Najcięższy z postawionych mu zarzutów dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Dziś pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
4: No każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato. Wiosna, zima. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
5: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
1: Przez najbliższe dni utrzyma się jednak w kraju chłodna i deszczowa pogoda. Lato jesienią może natomiast pojawić się w niedzielę, a w pełni słonecznie i ciepło ma się zrobić w przyszłym tygodniu. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
6: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dzisiaj o 16.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: No i już mamy środę. Paweł Chudzio, okłaniam się. 23 dzień września w kalendarzu, dzień spadającego liścia. No bo w końcu początek jesieni. O pogodzie za moment, na razie zerknijmy jeszcze na drogi, a póki co możemy spokojnie i płynnie przejechać szerokiej drogi.

0: Pogoda w Krakowie.
1: Nie pytając nas o zgodę, jesień nadeszła, no i zaczyna rozpychać się łokciami. 8 stopni pokazują teraz termometry w Krakowie. W ciągu dnia będzie prawie dwa razy więcej, do 15 stopni maksymalnie. No i znowu pogoda w kratkę, może trochę popadać deszcz, choć na szczęście nie powinny być to intensywne opady. Będą też przejaśnienia i wyjrzy słońce. A dosyć ładnie zapowiada nam się weekend. Wiatr dzisiaj znowu może być mocniejszy.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej zaprosimy was na imprezę pod nazwą Lumbago Dancing. Z jakiej okazji? Wszystko wyjaśnimy.
3: Tak, po szóstej też sprawdzimy, co nam mówi, że jesień już jest i czy to nie jest wspomniane już Lumbago. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W środę witamy. 4 po 6 gramy No Mercy.

0: Cudowny, ulubiony kawałek amerykańskich surferów z jesienią, to się nie kojarzy. No i dobrze. Dzień dobry w dzień środkowy, tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy 23 dzień września, zaglądamy teraz do kalendarza.
1: No tu tutaj wybija się tylko jeden dzień.
0: No.
1: Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni.
2: Nazywany również najbardziej dołującym dniem w roku, dniem starego grzyba, dniem nadchodzącego lumbago, dniem do bani albo dniem spadającego liścia.
0: Ale my witamy jesień z półobrotu i z liścia, proszę państwa. I meldujemy się w Radiu Złote Przeboje. Nasz apel poranny już za chwilę, to dajcie znać, że żyjecie, że jesteście z nami, czy jesteście jak te liście czerwoni i złoci, albo jak te drzewa jesienią jeszcze nadzy. 22 4 4 3 0 to jest numer telefonu do Radia Złote Przeboje. Czekamy i gramy pięknie. The Course.

0: Backstreet Boys to była Sabrina z lat 80., a obecnie Sabrina prężnie działa w mediach społecznościowych. 1 300 000 fanów śledzi ją na Instagramie, no a tam chętnie pokazuje się w bikini, chwaląc się znakomitą sylwetką, jak to się mówi w takich momentach. Czas jest dla niej bardzo łaskawy. Mój Boże, każdy by tak chciał.
1: Tak. Otóż to, tu trzeba wspomnieć, że Sabrina, żeby się nie skupiać tylko na walorach zewnętrznych, zna więcej języków niż na przykład było pań w zespole Spice Girls.
0: O właśnie.
1: Bo zna ich aż 6. No i jedna swoimi wdziękami jest w stanie te wszystkie spajsetki generalnie wykosić. Co nie zmienia faktu, że spajsetki śpiewają i brzmią doskonale i dlatego one już za kilka minut w radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
4: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
3: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: Może i jest stare, ale od spodu, jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy oddział Crown. Kraków. 532 533 228. Crown.pl.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
0: Reklama.

0: Donna Summer w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, po naszemu nazwisko tej gwiazdy brzmiałoby mniej więcej Danuta Lato, a tymczasem pani jesień przyszła i dlatego zapraszamy na pierwszy w tym roku jesienny apel poranny. Wstali czy zamierzają zapaść w sen jesienny? 22, 4, 4 i 3, 0. Halo?
1: Halo? No. Nie wiem już, co mam powiedzieć. Aha. Naprawdę... Dziękuję.
2: Mówił, że jesień to najbardziej dołująca pora roku, ale to chyba było słychać.
3: Dziękujemy. Tak, dziękujemy. Za nami pierwszy tej jesieni człowiek z liściem. Gdybyście też mieli coś ciekawego do powiedzenia, to zadzwońcie pod numer 22 4 4 3 0. Czekamy oczywiście. A w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zagramy sobie smoki, gdyż niedługo nad polskimi miastami pojawią się smogi. Minuta po 6:30.

0: A to, proszę Państwa, była piosenka o kobiecej niezależności, o radości życia i prawie do zabawy na własnych warunkach. No bo niektórzy lubią bawić się na imprezach ze znajomymi, a inni leżąc pod kocykiem na kanapie, zwłaszcza jesienią. Przypomina radio Złote Przeboje, za 22 minuty będzie 7.
1: Jezu, jak się cieszę, ten przebój Klausa Mitwocha zagramy za chwilę, a wcześniej sprawdzimy, czy jest dużo samochodów na polskich ulicach, bo wczoraj był dzień bez samochodu, a dzisiaj już nie.

0: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
1: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
0: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17:00.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Jeszcze na drogach nie ma dużego tłoku na szczęście, no ale oczywiście to się z każdą minutą zmienia i przybywa nam samochodów, przede wszystkim na trasach wjazdowych do miasta. Co do pogody, jaka nas dzisiaj czeka, no to kolejny taki dzień w kratkę, bo trochę słońca, chmur i deszczu, maksymalnie dziś w Krakowie do 15 stopni.
13: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Na półkuli północnej jesień astronomiczna wypada na ogół 23 września i oznacza to, że to dzisiaj?
2: Tak.
1: Że jesień tak, już jest?
2: Tak.
1: No to słuchajcie, tak. Tutaj się pojawia pytanie, co nam mówi, że jesień już jest?
3: Pierwszy krem z dyni. To jest dla mnie otwarcie sezonu jesiennego.
4: No dla mnie ostatnia przejażdżka rowerem do pracy. Tak dla mnie wygląda jesień, taka głęboka. A dla państwa, słuchaczy kochanych, co wam mówi, że pani jesień przyszła? 22 44 30 albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najfajniejszy telefon, obiecuję. Złotą kawę porannego programu. Można dodać trochę kardamonu do kawy, cynamonu, pire z dyni i będzie dyniowe late. 22 44 30
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Kto mówił, że się lato skończyło? Nie u nas, nie u nas. No. U nas w dzień gorącego lata, Big Day w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5:07. Słuchajcie, Polak jak ma źle, to jedyne, co go może pocieszyć, to chyba to, jak ktoś inny ma jeszcze gorzej. I my właśnie teraz będziemy o tym.
1: Ceny na stacjach paliw w Polsce wysokie, no ale nie najwyższe w Europie. W najbliższych wiadomościach o 7:00 sprawdzimy, w którym europejskim kraju za litr paliwa płaci się najwięcej. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
10: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
11: 23 dzień września, to jest środa, mamy punktualnie 7. Wiadomości radia, Złote Przeboje, przed nami Iwona Barańska.
12: Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Rząd mówi jasno o kolejne weto prezydenta i nie będzie pieniędzy na obniżki cen paliw. Nawigacja wysłała go na ekspresówkę hulajnogą. 21-latek jechał pasem awaryjnym, trasą S3. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. Ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
12: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Diesel kosztuje miejscami 2,90 eurocentów, czyli ponad 12 zł. Finowie na początek października planują akcję protestacyjną. Chcą bojkotować stacje benzynowe. Rząd twierdzi, że obniżka podatków nie jest możliwa, bo Finlandia ma problemy z finansami publicznymi. Kierowcom pomoże natomiast czeski rząd, wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3, niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku. Wezwali policjantów.
0: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
12: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Sport 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce w Europie w ćwierćfinale pokonali Niemców 3-0 w setach do 23, 17 i 17. O finał zagrają z Belgią lub Słowenią, ten mecz dziś o 16. W drugim półfinale Francja, która pokonała 3-0 Rumunię, zagra z Włochami lub Finlandią. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Marii Łuskowa wygrała Sonej Carter, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybakin.
1: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Złote przeboje w drodze.
15: Korkowego dramatu jeszcze nie ma, no ale już widać, że mamy większy ruch, zwłaszcza na trasach wjazdowych do Krakowa. A jutro i w piątek będą czasowe ograniczenia ruchu na ulicy Miłkowskiego. W związku z budową ulicy 8 Pułku Ułanów nie będzie możliwości wjazdu od ulicy Strąkowej.
1: Pogoda w Krakowie.
15: Do chłodnych poranków musimy się już przyzwyczaić, zresztą ostatnie dni generalnie nie należą do jakichś przyjemnych. No, jesień w końcu, dziś początek tej astronomicznej i kalendarzowej jesieni, no i widać to też w pogodzie. Na termometrach w Krakowie na razie 9-10 stopni Celsjusza, no a maksymalnie dzisiaj do 15 stopni. Może jeszcze popadać deszcz, ciśnienie natomiast nadal wysokie.
1: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
16: Dzień dobry, po 7 wyjaśni się sprawa najważniejsza pod koniec każdego roku. Czy będą białe święta? My to wiemy i powiemy.
17: Po 7 dowiecie się też, skąd się biorą śliwy pod okiem. Nasze narodowe, patriotyczne, czyli polskie śliwy. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, witamy w dniu środkowym. Hit Hunter, The Pleasure Company, już teraz 4 po 7.

0: będzie śnieg na święta? Ulepimy bałwana? Czy może jednak w krótkie dni będziemy się opalać tak między 11.45 a 12.15? Mamy, słuchajcie, mamy prognozy do końca roku.
1: Koniec września będzie ciepły, nawet powyżej 20 stopni, to cieszy. W październiku też temperatura czasem przekroczy 20. Listopad ma być cieplejszy od normy o 2,5 stopnia, a grudzień o 3 stopnie. No, śniegów i mrozów nie widać.
0: Nie widać. Czyli w grudniu zamiast na sanki pójdziemy na spacer do lasu, a na Wigilię podamy świeże grzyby z młodą kapustą. Jam! To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w dzień środkowy. 12 po 7. A teraz pójdziemy w tany. Let's Dance i David Bowie.

0: pozdrawianie lambady w pierwszy dzień jesieni. To jest z naszej strony A, czarowanie rzeczywistości kalendarzowej, B, myślenie życzeniowe, C, powrót sentymentalny do wakacji, do urlopu, do lata, niepotrzebne skreślić. Dzień dobry w środę!
1: Dzień dobry, jest 19 minut po godzinie 7, a co powiecie na to, że wieczorem wystawię ekran i wyświetlę film?
0: O.
1: Też nie czuć jesieni w piosence grupy Mysłowic? No to scenariusz dla moich sąsiadów już za kilka minut. Polecamy się.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Reklama.

0: Na zakupy się wybieramy, proszę Państwa, dołączycie, warto, promka jest.
1: Słuchacz wysłał nam zdjęcie z dyskontu. Na zdjęciu dział owocowo-warzywny, no i teraz uwaga, opis. Śliwka luz 5,99 za kilogram. No. Miejsce chowu Polska, miejsce uboju Polska.
2: Ubój śliwki, to już wiemy, skąd się wzięło powiedzenie o śliwce pod okiem. A teraz przywalimy o poranku przebojem z dyskoteki z lat 80. Sissy Catch będzie śpiewać w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w środowy poranek, 7:30.

0: Night. Wszystko w porządku, jest dobrze, jest środa. To był Christopher Cross, który na swojej pierwszej płycie umieścił różowego flaminga i to się stało jego takim logo, znakiem rozpoznawczym. Jakieś 4 dekady później odkryli to polscy celebryci latem na plażach, a nawet jeden z prezydentów różowego flaminga używał. Za 23 minuty będzie 8, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, w środowy poranek, za chwilę ulubiona piosenka amerykańskich kierowców ciągników siodłowych, bo tak się u nich mówi, na tiry, czyli Shania Twain, ulubiona piosenkarka. A wcześniej wystawimy zimny łokieć, zarzucimy złoty szal w naszym kapiu na szyję i przejedziemy się po polskich ulicach, żeby sprawdzić, gdzie się te ulice korkują.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Tak 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Reklama. Złote przeboje w drodze.
5: Jak teraz siadacie za kółkiem, no to musicie przygotować się na to, że zwolnicie już na Zakopiance od miejscowości Gaj w stronę Krakowa. Coraz więcej aut także mamy z drugiej strony miasta na Alei 29 listopada. Tradycyjnie przybywa nam też samochodów na Nowochódzkiej. Poranek chłodny, a maksymalnie dziś w Krakowie do 15 stopni. Może popadać.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Na półkuli północnej jesień astronomiczna wypada na ogół 23 września. A to oznacza, że jesień już jest. Ale serio, serio? No to co nam mówi, kochani, że ta jesień już jest? 22, 4, 4, 3, 0.
2: Jeżeli chodzi o rozpoczynającą jesień, to chyba najbardziej wie o tym mój mąż, ponieważ wieczorem muszą podstawiać zimne stópki do ogrzania. Z czym kojarzy mi się jesień? Ano z kupą liści do zamiatania. Kto ma ogród, to wie.
3: Sezon jesienny otwiera się wtedy, kiedy garnek można zostawić zupą na balkonie.
4: Co wam mówi, że pani jesień już przyszła poza zupą i bigosem na balkonie? 22, 4, 4 i 3, 0 to telefon, także mailowo można do nas napisać poranek @złoteprzeboje.pl. Za najfajniejszy głos obiecujemy złotą kawę z prowadzącymi na pudełku, tymi fajnymi, porannymi, skromnymi. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: jeśli bardzo, ale to tak bardzo nie godzisz się z tym, co się stało tej nocy, to możesz na przykład spinaczami od bielizny poprzyczepiać liście do gałęzi, żeby nie spadały. A co to się w ogóle stało?
1: No jesień przyszła tej nocy, dokładnie o 2:08. Na razie przynosi chłód i deszcz, ale synoptycy mają też dobrą wiadomość. Co wydarzy się
2: jaką?
1: W pogodzie? W najbliższych dniach posłuchajcie wiadomości o 8:00.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
4: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
3: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierające maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków Podgórze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego, pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z DoubleTree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? DoubleTree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
15: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do Ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: 23 września mamy w kalendarzu i to jest środa, jest 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Poranne alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Jesień oficjalnie już z nami. Pierwsze dni nowej pory roku chłodne i deszczowe. Polscy siatkarze pokonali Niemców i lecą do Mediolanu po finał Mistrzostw Europy. Kolejny niespokojny poranek we wschodniej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje. Przed momentem dowództwo operacyjne odwołało alarm. Putin jest skłonny się spotkać. Tak Donald Trump odpowiada na propozycję Wołodymyra Zełenskiego w sprawie trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy. Putin chciałby zakończyć tę wojnę i myślę, że obaj chcieliby zakończyć tę wojnę, mówi amerykański prezydent. Nie chciał jednak ujawniać ewentualnych warunków porozumienia pokojowego. Zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z Zełenskim.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Przyszła jesień. Dokładnie o 2:08 w nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej i od tego momentu oficjalnie weszliśmy w nową porę roku. Teraz dni będą coraz krótsze, a wieczory dłuższe. Jaka pogoda będzie towarzyszyć tym pierwszym dniom oficjalnej jesieni? Chłodna i deszczowa do końca tygodnia, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. W niedzielę jednak nastąpi przełom, zrobi się cieplej, a zza chmur wyjrzy więcej słońca, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
18: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
1: Jeżeli prognozy się sprawdzą, to niewykluczone, że taka pogoda utrzyma się przez kilka kolejnych dni. Nasi siatkarze są coraz bliżej obrony tytułu. Biało-czerwoni w trzech setach rozprawili się wczoraj z Niemcami i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Wygrali 3-0, choć jak mówi nasz środkowy Bartłomiej Lemański, łatwo im to nie przyszło.
19: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w trzech setach, ale uważam, że dzięki dobrej naszej postawie.
1: Teraz Polacy lecą do Mediolanu. Tutaj rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dzisiaj o 16:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
20: Z ważnych remontowych wieści dla kierowców, no to wczoraj wieczorem ruszył drugi etap remontu obwodnicy między węzłami Modliniczka i Modlinica. Prace będą prowadzone głównie nocami. Przez pierwszy tydzień między 19 a 6 rano do dyspozycji będziemy mieć tylko jeden pas. W kolejnym tygodniu jezdnia będzie całkowicie wyłączona z ruchu.
21: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
4: Pogoda w Krakowie.
20: Mamy początek kalendarzowej i astronomicznej jesieni i pogoda za oknem dopasowała się idealnie. Jest właśnie taka jesienna. Pochmurno, deszczowo, chłodno. Na termometrach na razie 10 stopni Celsjusza, a maksymalnie dzisiaj do 15 stopni. Okresami może popadać deszcz, zwłaszcza przed południem, choć dziś też sporo przejaśnień powinno być na niebie. Ciśnienie wysokie.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
22: Dzień dobry, po 8:00 powróci ona, legendarna Krystyna Iwona, z którą przywitamy jesień Anno Domini 2026.
0: Po 8:00 też komuś z was wręczymy złotą kawę porannego programu w nagrodę za dyskusję o oznakach jesieni. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w środowy poranek, gra nam Bon Jovi, 4:00.

0: Są takie momenty w roku, w których to natura dyktuje warunki i choćbyś był dynamiczny jak konik polny, to kochany nie podskoczysz.
1: No nie, i wtedy wkracza ona, Krystyna Iwona, żeby w delikatnych słowach wyrazić to, do czego nam brak wyrażeń cenzuralnych. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Życie ssaków polskich.
3: Ssakom dwunożnym gwałtownie spada poziom ochoty na psoty. Leci w dół jak żółty jesienny liść. Nadeszła pora roku, w której osobniki wiekowe drepczą za młodymi z czapeczkami i szalikami.
4: Ubieraj się!
3: Wydziergane z owczej wełny mają być sposobem na gęsią skórkę. To jedyna rzecz, którą naczelne mają teraz z ptaków. Brakuje im siły, żeby latać po mieście. Często za to kichają na wszystko. Tak, przyszła jesień i baza wirusów została zaktualizowana.
2: Życie ssaków polskich. Czytała Krystyna Iwona.

0: O dziwo, są rzeczy, które trwają dłużej niż pora ciemna i zimna, która zaczęła się dzisiaj, czyli jesień, proszę państwa. Jedna z takich rzeczy to jest miłość. Everlasting Love, o wiecznej miłości, to była piosenka i śpiewała ją Sandra. 20 minut po 8 radio, złote przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, środowy poranek. My robimy wszystko, żeby tej jesieni wam kończyny dolne nie zmarzły. Za chwilę będą niespokojne nogi, gwarantujemy. Anne Wisborne zaśpiewa Everything I Do w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. We'll be right back.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy jesień, która przyszła. Przyszła jesień, no i zanim zaczniecie przerzucać sterty liści, sprawdźcie, czy nie leży w liściach jakaś blogerka modowa, jakaś jesieniara. Co nam mówi, że jesień już jest? Pytaliśmy przez cały poranek i czas na podsumowanie.
2: Jesień kojarzy mi się z walką o ustawienia kaloryfera z tymi, którzy są wiecznymi zmarzluchami.
3: Kiedy słucham radia Złote Przeboje, jesieni się nie boję.
4: O. Nie chcę się wstawać, ale za to mam więcej czasu dla swojej małżonki w łóżku.
5: Jesień to czas, gdy praca trwa od wschodu do zachodu słońca.
6: Oj tak, oj tak, oj tak. No, złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż bez zastrzyku dodatkowej, mocnej, czarnej energii uciągnąć się tego nie da. Dziękujemy za wszystkie oznaki jesieni od Was, a jutro będzie Dzień Morza, więc może by tak, każdy będzie mógł dokończyć zdanie, a może by tak...
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Są tacy, którzy muzykę dyskotekową z lat 80. zaliczają do kategorii guilty pleasure, czyli takich skrywanych, sekretnych przyjemności. My jawnie się przyznajemy, że po prostu lubimy sobie powspominać. A Train to Nowhere akurat zagraliśmy Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 29.
1: Oczywiście, oczywiście. Nie ma zysku, zagramy kombi, ale to nie jest w związku z tym, że tak pracujemy i nic z tego nie wynika, proszę Państwa. To jest dalej z miłości do tych lat 80. Bądźcie z nami, a wcześniej sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze w kierunku roboty.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Gęsto mamy o tej porze na drogach, zachowajcie więc ostrożność. Uważajcie także na remonty. Trwają na przykład na ulicach Grzegorzeckiej, Morcinka czy Wrony, no ale także na Alei Słowackiego, na odcinku od Karmelickiej do Łobzowskiej po stronie Kleparza. I tutaj prace potrwają do 18 października.
19: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
18: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.

0: nie chce wam się siedzieć 8 godzin w robocie?
1: Nie, kochani, kochani, nie jesteście sami. Posłuchajcie tylko tego.
2: W Polsce około 5% pracowników zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli mniej niż standardowe 8 godzin dziennie.
1: No,
2: a około 94% Polaków pracuje w pełnym wymiarze godzin.
3: No tak, to już jest. Niech tylko człowiek spróbuje wyjść z pracy odrobinkę wcześniej, to od razu zjawia się szef i przypomina ci, że do końca twojej pracy zostało jeszcze 8 godzin. A teraz będzie przebój, przy którym 3 minuty 11 sekund upłyną w pracy przyjemniej. Gwarantujemy. Fleetwood Mac, Everywhere w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 8.09.

0: pamiętacie, że jak ludzkość wymyśliła sztuczną inteligencję, to w porannym programie Radia Złote Przeboje mieliśmy taki cykl pod nazwą AI OI.
1: Oj,
0: i
1: oj,
0: właśnie głównie. Teraz będzie o tym OI. Oj.
2: Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi do naszego życia, a my patrzymy na nią no, z niepokojem.
0: Oj.
2: Pokazują to oj. Wyniki ostatnich badań. Więcej o tym w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Reklama.
17: 23 września mamy dzisiaj, to jest środa, jest 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Prezydent i rząd jednym głosem o amerykańskich wojskach w Polsce. Śnieżny początek jesieni w Tatrach, warunki są trudne. AI zabierze nam pracę, sztuczna inteligencja budzi niepokój Polaków. Rząd i prezydent zapewniają i mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
19: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
20: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
18: W Stanach Zjednoczonych trwa 6-miesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Trudne warunki w Tatrach. Pada śnieg, górskie szlaki są mokre i oblodzone. Ostrzegamy turystów, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
16: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki. Żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci. Nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
18: Warunki w górach poprawią się w weekend. Będzie więcej słońca. Boimy się sztucznej inteligencji. Aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Nasz kraj znalazł się wśród państw najmocniej zaniepokojonych tą rewolucją. Pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Choć jesień dopiero się zaczęła, to przygotowania do świąt już trwają. Ruszyła rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna.
21: Wolontariusz Szlachetnej Paczki to jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania Szlachetnej Paczki i pomocy, bo Szlachetna Paczka to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem.
18: Wolontariusze mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej Szlachetnej Paczki. Po pierwsze, kierujmy się zainteresowaniami i talentami dziecka. Po drugie, zdrowy rozsądek podpowiadający, że sport to zdrowie. Jak wybrać zajęcia dodatkowe dla dzieci, żeby dzieci nie przeciążyć obowiązkami, a siebie kosztami? Pytamy o to dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę polecam.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0. Zgodnie z planem, mówi trener Nikola Grbicz.
2: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
1: W półfinale Polska zagra ze Słowenią lub Belgią. A w ćwierćfinale, tyle że w Singapurze i w turnieju tenisowym, zagra Maja Chwalińska, która bardzo gładko wygrała dziś z Ukrainką Oleksandrą Olejnikową. Pokonała ją do 0 i do 1. O półfinał Chwalińska zagra z Elisę Mertens lub Barborą Krejczykową.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Na zachodzie dzisiaj będzie najpogodniej. W pozostałych regionach może przelotnie padać, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach od 15 stopni w Krakowie, 16 w Warszawie i Gdańsku, do 18 w Szczecinie. Jutro odrobinę chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
2: Dzień dobry, witamy się w środę, czyli w pół do weekendu, a gdyby ktoś was zapytał, czy w tym tygodniu momenty były, odpowiedzcie, no masz, pierwszy przyjemny dzisiaj.
3: Tak, teraz czekamy na kolejne i na weekendową kumulację, a czas odliczamy największymi, najfajniejszymi złotymi przebojami z lat 80. i 90. Na zegarach 4 po 9, a u nas Belinda Carlisle.

0: Najna. Fajnie jest, niby pierwszy dzień jesieni, ale środa i humor jakoś tak coraz lepszy. No to uwaga, podbijemy jeszcze troszeczkę tę piłeczkę. Złote bilety mamy dla was na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy razem grają 50 lat. To będzie koncert Królowie Życia.
1: Tak, fantastyczne są te koncerty ponad dwugodzinne, na których te dwie legendy wspomniane grają nie tylko przeboje kombi, ale przecież też piosenki zespołów Skywalker oraz ONA.
0: No i w tym tygodniu mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi w Atlas Arenie 11 października. Jeśli macie ochotę pobawić się tam razem z nami, no to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Tak, wejdźcie na naszą stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. No i najlepsze odpowiedzi nagrodzimy właśnie biletami. Pierwsze finały już dzisiaj po 18. To było o duecie Skawiński-Tkaczyk, a przed nami inny duet George Michael, Whitney Houston w radiu Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17.
9: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Zabawę. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.

0: Edi Grant w radiu Złote Przeboje, muzyk zaangażowany w sprawy równości wszelakiej, w tym finansowej. No i zdenerwował się kiedyś na wytwórnię płytową, że zarabia dużo, a płaci mało. No i założył swoją wytwórnię niezależną, teraz sam nagrywa i sam zarabia. I w ogóle się z nikim nie dzieli, czyli po naszemu pan Edi jest na samozatrudnieniu.
1: O! Tak, a za moment u nas piosenka, która weszła na stałe do kanonu muzyki rozrywkowej, chociaż inspiracją do jej napisania przez Leonarda Cohena były tragiczne losy więźniów II wojny światowej. Mm-hmm. Wielu wybitnych artystów, takich jak choćby Sting, wykonywało swoją wersję tego przeboju, a mowa oczywiście o Dance Me to the End of Love. Gramy już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy oddział Crown. Kraków. 532 533 228. Crown.pl.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Ruch Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Ale śmieszne, ale śmieszne. Nie ma się co śmiać, proszę państwa. Przyszła jesień. No, no to jakby to powiedzieć, kichamy na to i spadamy, żeby nikogo nie zarazić. Do jutra.
1: Tak, jutro od rana po prostu będziemy grać na to, jak na jesień. Tak po prostu. A za dzisiaj dziękujemy. Iwona Barańska, Jodry Jaworski, Tomek Korkiewicz. Dziękujemy, a przy mikrofonie witamy Gosię Kościelniak.
2: Dzień dobry. No i ja też się postaram kichać na to. Taki zdrowy, jesienny kich.

0: I jesteśmy też coraz bliżej godziny 10, bo już za 5 minut 10 właśnie najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
13: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
14: Wiadomości z Krakowa.
15: Paweł Chudzio. Odliczanie do przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Głosowanie w niedzielę. Liderem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. W drugiej turze prawdopodobnie zmierzy się z Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej, która tak mówiła o Gibale.
16: Był przez 2 kadencje parlamentarzystą, teraz 2. kadencję jest radnym. Sławił się rzeczywiście najczęstszym głosowaniem, wstrzymuje się od głosu, a prezydent miasta powinien być skuteczny i decyzyjny.
15: Krótko o innych kandydatach. Większa dostępność mieszkań i poprawa jakości transportu zbiorowego to główne deklaracje Aleksandry Owcy z partii Razem. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chce wprowadzić wymóg przekazywania przez deweloperów 15% mieszkań miastu. Michał Drewnicki z PiSu proponuje nowy model rozwoju miasta oparty na produkcji i centrach badawczo-rozwojowych. Jan Hoffman z kolei zapowiedział dogłębny audyt finansów Krakowa i jednostek miejskich. A Michał Klimek deklaruje, że jak wygra, to Kraków odzyska swój królewski charakter. Ruszyła rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki i o tym za godzinę.
17: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Dorota Wartycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje podpowiadamy, jak wybrać zajęcia dodatkowe dla dzieci, nie nakładając na nie zbyt dużo obowiązków. Czym się kierować w pierwszej kolejności? Mówi dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
19: Najlepiej zerknąć, co najbardziej interesuje nasze dziecko. I obserwować, w czym jest najlepsze, o tak bym powiedziała, bo psychologia pozytywna właśnie pokazuje, że lepiej jest rozwijać mocne strony, w ten sposób zadbać o nasze dziecko, czyli patrzymy, czym się interesuje, co dobrze wychodzi i żeby tutaj inwestować właśnie w zajęcia dodatkowe w tych obszarach.
18: Czy warto mimo wszystko, nawet jeśli zainteresowania obejmują co innego, namawiać dzieci na zajęcia sportowe? O tym za godzinę.
17: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
20: Pogoda w Krakowie.
15: Pierwszy dzień jesieni w Krakowie typowo jesienny, pochmurny, deszczowy, choć z przejaśnieniami, zwłaszcza po południu. Narzućcie jednak cieplejszą bluzę, bo dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 15 stopni Celsjusza. Choć specy od pogody zapowiadają, że za kilka dni zrobi się ładniej, cieplej i bardziej słonecznie. A dzisiaj wiatr momentami mocniejszy, ciśnienie nadal wysokie. Powietrze w normie.
17: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
13: No dzień dobry. Czyżby to była już środa? To jest środa? Środa. No dobrze, 2 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: robota nie zając.
1: Dziś zaczyna się Europejski Tydzień Sportu. To jest dynamiczna i wszechstronna inicjatywa, która skutecznie mobilizuje społeczność w całej Europie do podjęcia regularnej aktywności fizycznej, promując zdrowy styl życia i budowanie społeczności wokół sportu. A tak po ludzku? Tak po ludzku to chodzi o to, że nawet mały ruch jest lepszy niż bezruch. Czyli Tydzień Sportu promuje to, żebyśmy się ruszali, no choćby troszeczkę, ale codziennie. A że wielu z nas teraz w pracy, ja też, słucha Radia Złote Przeboje, to powiedzcie mi proszę, jaki jest najczęściej wykonywany przez Was ruch w pracy? Bo wiem, że niektórzy biegają w pracy, inni układają, jeszcze inni się schylają albo po coś sięgają, robią to bardzo często. A może tylko prawa ręka do myszki i z powrotem, do myszki i z powrotem. Dzwońcie i powiedzcie, jak to jest u Was, bardzo jestem ciekawa. I za najciekawsze zgłoszenie oczywiście po 12 już, jak sobie porozmawiamy, oddam nasz piękny kubek ceramiczny z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 22 44 i 30. A mailem może ktoś woli? robota@złoteprzeboje.pl 22 44 30. Jaki jest najczęściej przez Was wykonywany ruch?

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
10: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
11: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Muzyka i głos AI.
2: To co?

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: natychmiast bym się spakowała. Nawet bym nie musiała się pakować w ogóle. Pojechałabym jak stoję, po prostu od razu. Jeśli ktoś by mi zaproponował życie w zamku średniowiecznym w Irlandii. Ale życie nie jest sprawiedliwe, bo na przykład on, o kim zaraz powiemy, to miał to właśnie od swoich dziecięcych lat. A było to tak. Pochodząca z XII wieku budowla została zakupiona przez ojca piosenkarza, o którym mowa, Erika de Burgh, w latach 60. XX wieku. No i potem był gruntowny remont. Zamek przekształcono w hotel. Młody Chris de Burgh dorastał tam i dawał swoje pierwsze występy muzyczne dla przybywających gości jeszcze jako dzieciak. No i ten klimat, i rodzinne historie, i w ogóle wszystko, co się działo w tym zamku, zainspirowały go również w twórczości, bo tytuł jego debiutanckiego albumu to Far Beyond These Castle Walls, czyli daleko, daleko poza murami zamku. Czy może być bardziej romantycznie? Znaczy dla mnie nie może być, dlatego że ja uwielbiam Irlandię, ale mam nadzieję, że i wy to czujecie. No to gramy.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

0: Mama, teoria
1: i praktyka.
0: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe Centrum Stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 8000. www.denta-med.com.pl.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj nie tylko pierwszy dzień jesieni, ale także pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Sportu, w którym warto zwrócić uwagę na codzienną porcję ruchu dla zdrowotności, chciałam powiedzieć. A w związku z tym dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy. I piszecie. Tomek, taśmuję paczuszki dyspenserem i wrzuca je do pojemnika zbiorczego. Tomku, ja ci bardzo dziękuję, bo przy okazji dowiedziałam się, że dyspenser to jest takie urządzenie do rozwijania i odcinania taśmy, a ja mówiłam na to urządzenie taśmociach zawsze. No i dzwonicie także.
2: Najczęstszy ruch wykonywany w pracy to ruch głową. Rozglądam się, czy szef patrzy, czy się...
3: Piip. Z tej strony Weronika. Ja w pracy bardzo często się schylam, czyli skłony, przysiady, siad po turecku, bo z racji, jeżeli pracuję z takimi małymi istotkami jak dzieciaczki w przedszkolu, to chcąc dotrzeć do takiego dzieciaczka, to po prostu trzeba, że tak powiem, nawiązać kontakt wzrokowy. Ruchu nam nie brakuje, bo z dziećmi trzeba zatańczyć, zabawić się, więc jest fajnie.
1: Weroniko, to brzmi jak wzorcowy schemat ruchu dla zdrowia. Super. No i też cudownie się ciebie słucha. Dziękuję. Jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy? Do południa rozmawiamy, a o 12.30 za najciekawsze zgłoszenie oddaję już tradycyjnie w tym tygodniu kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje. Telefon 22 44 30, a mail robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.
3: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
5: Łódź

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert, drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
4: Wiadomości z Krakowa.
5: Paweł Chudzio. Choć jesień dopiero się zaczyna, to przygotowania do świąt już trwają. Ruszyła rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. Potrzeba około 100 wolontariuszy. To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty i zrobić coś, co daje poczucie sensu i pozwala zobaczyć realną zmianę w życiu potrzebujących.
6: Wolontariusz Szlachetnej Paczki to jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania Szlachetnej Paczki i pomocy, bo Szlachetna Paczka to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem.
5: Mówił Konrad Kluczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna. Zgłoszenia na stronie Szlachetnej Paczki. Od jutra ważne zmiany związane z remontem na ulicy Grzegórzeckiej. Wprowadzona zostanie organizacja ruchu z pierwszego etapu remontu. Grzegórzecka od ronda Grzegórzeckiego do ulicy Świętego Łazarza będzie wyłączona z ruchu w obu kierunkach. Autobus linii 184 pojedzie objazdem przez Podgórską i Daszyńskiego. A w niedzielę możecie wybrać się na rynek główny. Z okazji Światowego Dnia Serca będzie można bezpłatnie się zbadać i poradzić specjalistów. Za godzinę o zmianach w najmie miejskich lokali.
4: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Wartecka. Jak wybrać z gąszczu możliwości i stosów ulotek najlepsze zajęcia dodatkowe dla dzieci? O to pytamy dziś w Radiu Złote Przeboje. Poza tym, co dzieci lubią i czym się interesują, rodzice często namawiają na zajęcia sportowe. I to akurat istotne w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zauważa dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
8: Aktywność fizyczna okazuje się tu bardzo korzystna, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, więc zwiększa to szanse, że jak dziecko nam się zaangażuje w treningi sportowe, w jakiejś dyscyplinie, która rzeczywiście będzie dla nich interesująca, to trochę mniej będą spędzać czasu w telefonach i w social mediach, które ten nastrój obniżają.
7: Ile zajęć dziennie, ile tygodniowo dzieci mogą mieć dodatkowo, by zachować się przy tym zdrowy umiar? O tym za godzinę.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Krakowie.
5: Spójrzmy za okno, no i sprawdźmy, co w pogodzie będzie się działo w kolejnych godzinach. Trochę przejaśniej zapowiadają specy od pogody, no ale generalnie ten początek jesieni pochmurny i deszczowy, no i chłodny, bo dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie tylko do 15 stopni Celsjusza. Choć na szczęście kolejne dni przyniosą ocieplenie, no i weekend zapowiada się już całkiem przyjemnie, z temperaturą ponad 20 stopni i wtedy będzie też sporo słońca.
4: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
3: Dwie minuty po godzinie 11. Dzisiaj pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Sportu i pierwszy dzień jesieni. Jakże się cieszymy z tych dwóch pierwszych dni. Gosia Kościelniak, zapraszam i będziemy grać gorąco.

propos dnia, tygodnia właściwie sportu i naszego dzisiejszego tematu, czyli jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy, bo o tym sobie rozmawiamy w cyklu Robota nie zając, to Bruce Springsteen niegdyś się nieźle nagimnastykował, bo chciał się włamać. No właściwie w sumie mu się udało. To był 1976 rok, po niezłej imprezie, po której to młody Bruce był, no powiedzmy, bardzo wesoły, przeskoczył ogrodzenie posiadłości Elvisa Presleya w Memphis. No i około godziny 3 w nocy, kiedy zauważył światło na piętrze rezydencji, po przeskoczeniu tego ogrodzenia podbiegł do drzwi frontowych, no bo chciał zapytać, czy Elvis jest w domu. Dzień dobry, czy zastałem Elvisa? Chciał osobiście podziękować królowi rock'n'rolla za wszystko. I cóż za zaskoczenie! Został zatrzymany przez ochronę, która poinformowała go, że Presley obecnie przebywa poza domem i ochroniarze grzecznie, ale zdecydowanie eskortowali Bruce'a Springsteena z powrotem na ulicę, nie robiąc sobie nic z jego tłumaczeń, że jest gwiazdą z okładek najpopularniejszych magazynów. Ja podejrzewam, że ochroniarze posiadłości Presleya słyszeli już bardziej fantastyczne tłumaczenia. Bruce Springsteen ma dzisiaj 77. urodziny, obchodzi. A wygląda jak młody Bruce. Znaczy, wygląda jak młody Bóg. Radio Złote przypomina.

0: Gdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
0: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja.
1: Ogłoszenie płatne.
3: W cyklu Temat na wagę złota z Bartoszem Rączyńskim, dyrektorem zarządzającym Mennicy Apart, porozmawiam o tym, co wpływa na cenę złota i czym jest słynna złota strategia działania.
4: Na cenę złota wpływa kilka kluczowych czynników. Są to przede wszystkim stopy procentowe, inflacja, kurs dolara, sytuacja gospodarcza i geopolityczna, a także popyt ze strony banków centralnych i inwestorów. W praktyce oznacza to, że cena może się dynamicznie zmieniać i trudno jest przewidzieć jej każdy ruch. Moim zdaniem najlepszą złotą strategią jest przede wszystkim konsekwencja. Zamiast próbować przewidzieć idealny moment zakupu, warto kupować regularnie i myśleć długoterminowo. Taka strategia pozwala ograniczyć ryzyko związane z wejściem na rynek w jednym przypadkowym momencie. I przede wszystkim pomaga podejmować decyzje bez emocji.
3: Dziękuję, a słuchaczy zapraszam już na kolejne spotkanie. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
1: To było ogłoszenie płatne.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.

0: way. Codzienna porcja ruchu to codzienna porcja zdrowia. A jak wygląda najczęściej przez Was wykonywany ruch w pracy? Czytam mail. Dzień dobry, najczęściej wykonywany ruch mojej pracy to chodzenie. Chodzę tu, chodzę tam, zbieram zamówienia, skanuję, czasem staję na palcach, czasem jest przysiad lub drabina w użyciu i tak 8-10 godzin, potem rower i powrót do domu 15 kilometrów. Także ten w zdrowym ciele zdrowy duch. Pozdrawiam serdecznie. W adresie jest słowo kwiatek, ale nie mam imienia. No i też pozdrawiam serdecznie. Dzwonicie.
1: Mój najczęstszy ruch mojej pracy to jest kierownicą. Kierować w lewo lub w prawo. I od czasu do czasu przyciskać pedał gazu. Miłego dnia, Janek.
2: Pracujemy w szkole i najczęściej ruszamy ustami. Nasza buzia to się w ogóle nie zamyka. No i głowa, która się kręci dookoła całego tułowia. Pozdrawiam serdecznie, Randa.
3: Dla mnie najlepszym ruchem jest ten, który prowadzi do wyjścia z pracy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam. Jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy? Do południa rozmawiamy. 2244 i 3-0.

0: gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.kraków.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Reklama.

brzydzili się wtedy mamoną, tak? Kiedy Kora w czasie pierwszej Solidarności śpiewała rządzę pieniądza, to gwiazdy rocka nie chciały pieniędzy. Brzydzili się pieniędzmi, w cenie był bunt. Po latach, gdy zespół był już od dawna na szczycie, Kora mówiła, że chciałaby mieć znowu punkowy nastrój, ale czasy, gdy jeździli po Polsce dla sławy, chwały, prawie za darmo, należą do przeszłości. Nie oszukujmy się, mówiła, Manam jest drogą grupą i niełatwo byłoby go sprzedawać w małych salach. Kora chciałaby chodzić na scenę z poczuciem wewnętrznej siły i radości, bo po to jest na scenie, żeby ludzie się dobrze czuli.

0: Za 6 minut będzie południe środowe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się blisko nas w naszym mieście i naszej okolicy.
1: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Zbliża się południe. Już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
13: Wiadomości z Krakowa.
14: Paweł Chudzio. Policyjni łowcy głów zatrzymali w Krakowie 29-latka poszukiwanego za dokonanie oszustw metodą na legendę na seniorach w kilku województwach. Według śledczych mężczyzna koordynował działania grupy oszustów. Wykorzystywał metodę oszustwa na wypadek drogowy, którego sprawcą miał być jeden z członków rodziny seniora. Przekonywał, że aby uniknąć odpowiedzialności, potrzebne jest przekazanie gotówki. Wsparcie dla rzemieślników i ginących zawodów oraz ułatwienia dla organizacji pozarządowych to część zmian, jakie wprowadza Kraków na najem miejskich lokali. Procedury mają być prostsze i odpowiadać potrzebom najemców, mówi dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych Marcin Paradysz.
15: Ktoś prowadzi mały zakład usługowy, doznaje jakiegoś wypadku. Dzięki temu rozwiązaniu, które wprowadzamy, mamy możliwość obniżki mu czynszu na ten okres, kiedy z uwagi na chorobę, jakiś wypadek osoby nie może prowadzić działalności.
14: Zmiany też na drogach. Jutro i w piątek na ulicy Miłkowskiego. W związku z budową ulicy 8 Pułku Ułanów nie będzie możliwości wjazdu od ulicy Strąkowej.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Wartycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o zajęciach dodatkowych dla dzieci. Czym się kierować, wybierając je i z jaką częstotliwością dzieci powinny na nie chodzić? Innymi słowy, ile tych dodatkowych aktywności i obowiązków? Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę obciążenie dziecka w szkole, mówi dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
17: Jeżeli ma dużo zajęć w szkole i po południu będzie miał jeszcze dodatkowe zajęcia, no to raczej czyli jedne zajęcia po południu. Tak jak patrzymy na koncentrację uwagi u dziecka, to dobrze by było, żeby to nie sprowadzało się do tego, że codziennie ma jakieś inne zajęcia dodatkowe. Za wyjątkiem dzieci, które mają już taki swój obszar zainteresowań, hobby albo sportu i chcą niemalże codziennie trenować jakiś obszar i to nie koliduje z ich zajęciami szkolnymi.
16: Za godzinę posłuchajcie, jak zachęcić do zajęć dodatkowych dzieci nieśmiałe.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
18: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Pogoda w Krakowie.
14: Jesień coraz bardziej się zaczyna rozpychać. No, dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 15 stopni Celsjusza. Pochmurno z przejaśnieniami. Może też jeszcze pokropić deszcz. Wiatr momentami mocniejszy, a ciśnienie w górę. Na szczęście w kolejnych dniach będzie się pogoda troszkę jeszcze poprawiać. No i w weekend nawet ponad 20 stopni powinno być w Krakowie. I będzie też sporo słonecznych chwil.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
13: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
13: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
12: I teraz przechodzimy sobie w popołudnie środowe, a że zaczynamy tydzień sportu europejski, to może by tak kilka, znaczy można odmówić oczywiście, ale przysiadów tak na początek dobrego popołudnia.
19: Radio Złote Przeboje.
12: Wciąż się nie wycofuję z tego pomysłu. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz ITC.

przebój z roku 1997 w radiu Złote Przeboje, a dwa lata później, w 1999 i nawet w 2000, naprawdę groził zespołowi The Cardigans rozpad, jak opowiadali muzycy w wywiadzie dwa lata po tym wielkim przeboju, więc pojechali do Los Angeles na wakacyjną, taką rodzinno-zespołową terapię i mówili, że to był drogi tydzień, ale dobrze zrobił duchowi zespołu. Byli wtedy jak para z długim stażem, która, no żeby odnaleźć utraconą bliskość, potrzebuje wyjazdu w jakieś neutralne miejsce. I to się udało, zespół wtedy przetrwał. Teraz w Radiu Złote Przeboje Common Arts. Aha, a za kilka minut podsumujemy sobie jeszcze dzisiejszy nasz temat, czyli jakiż to ruch wykonujecie w pracy najczęściej.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
3: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
4: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
4: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z DoubleTree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? DoubleTree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
21: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Codzienna porcja ruchu to codzienna porcja zdrowia, jak w latach 80. hasło. A jak wygląda najczęściej przez Was wykonywany ruch w pracy? Czytam mail. U mnie najczęściej wykonywany ruch w pracy to obrót na krześle. Pracuję przy dwóch monitorach, więc przez 8 godzin robię w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. No i w kółeczko. Jak się zaczyna tydzień sportu, to chyba mogę powiedzieć, że trenuję slalom biurowy. Tak napisał Marek z Poznania. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze na deser.
2: W budownictwie nie ma ruchów powtarzalnych. To nie jest linia produkcyjna. To jest czysta akrobatyka.
3: Dzień dobry. Najczęstszy mój ruch w pracy to jest kiwanie głową na znak zgadzania się z szefem. Barbara.
1: To jest doskonały, zdrowy ruch. Mięśnie szyi pracują, ruch jest powtarzalny, co wpływa pozytywnie na organizm, a i na Twoją sytuację w pracy również wpływa świetnie. Także przesyłamy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje z przyjemnością. No i podkreślam, robota nie zając, więc kręćmy się, kiwajmy, kucajmy, chodźmy, bo będziemy zdrowsi, a my dla Was gramy.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Let's go.

przed nami jeden z nielicznych artystów, którzy po osiągnięciu sukcesu, stworzeniu jednych z najpiękniejszych amerykańskich piosenek i zdobyciu uznania na całym świecie postanowili zakończyć karierę i poświęcić się spokojnemu życiu z rodziną. Udało mu się to dlatego, że zaczynał stosunkowo późno, bo miał już 30 lat, za sobą pełne przygód życia i dobrze wiedział, co jest dla niego najważniejsze. I nigdy się nie uzależnił od bycia gwiazdą. Przed nami Bill Withers, Ain't No Sunshine. Inspiracją do napisania tego przeboju był piękny film Dni wina i róży z 1962 roku. Radio Złote Przeboje.

0: Za 5 minut będzie godzina 13, a o 13 zawsze najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z Polski i ze świata. No i prognoza pogody. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Reklama.
4: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
5: Prokuratura wyjaśnia incydent na torach na Lubelszczyźnie. Kolejne zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z inicjatorów krakowskiego referendum wycofał się z wyścigu o start w wyborach na prezydenta Krakowa. Dorota Wardecka. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie incydentu na torach kolejowych koło Ułkowa w województwie lubelskim, gdzie wieczorem dwa jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Nikt nie ucierpiał, uszkodzone zostały lokomotywy, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiS-u. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiS-u i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
5: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć ten na stacjach.
7: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
5: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego, poinformował, że zrezygnował ze startu w wyborach na prezydenta Krakowa i przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ten zadeklarował realizację postulatów przedstawionych przez Hoffmana. Trzy irbisy śnieżne przyszły na świat w warszawskim zoo. Irbis śnieżny, nazwany też panterą śnieżną, jest jednym z najbardziej charakterystycznych drapieżników wysokogórskich. Doskonale przystosował się do życia w surowych warunkach górskich, a jego grube futro i długi ogon pomagają przetrwać niskie temperatury i świetnie kamufluje się w górach. Ma futro w kolorze beżowo-szarym w ciemne cętki.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wartycka. Zajęć dodatkowych od początku roku szkolnego jest mnóstwo. Wybierając je, kierujmy się przede wszystkim zainteresowaniami dziecka, ale też warto zadbać, by wśród zajęć znalazły się te sportowe. Jak do jakichkolwiek zajęć przekonać dzieci nieśmiałe, podpowiada dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
9: Czasem dobrym sposobem na takie zainteresowanie i zaciekawienie są takie dni otwarte, gdzie można przyjść z rodzicem. I wtedy jak razem uczestniczymy i to dziecko widzi, że sobie spokojnie daje radę, czy w tej dyscyplinie, albo właśnie z rówieśnikami, to wtedy jest bardziej zachęcone, że dalej będzie chciało już indywidualnie kontynuować. Albo w weekend pokażemy, jak się w coś gra, żeby później dziecku było łatwiej w grupie z rówieśnikami, że nie jest zupełnie takie zielone w danym obszarze.
5: O nudzie i korzystaniu z ekranów, jeśli zajęć dodatkowych nie ma, powiem za godzinę.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
8: Pogoda.
4: W pierwszym dniu kalendarzowej jesieni tylko na zachodzie Polski bez deszczu i tam najcieplej do 18 stopni, na południu i nad morzem 15, w Warszawie 16, a najchłodniej 14 stopni dzisiaj w Suwałkach i Białymstoku.
0: Sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia, Aleja Pokoju 63 w Krakowie, www.lyko.pl.
4: Witamy kolejną godzinę popołudnia środowego, 3 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90., a więc nie może zabraknąć jej głosu.

Królowie Życia w Radiu Złote Przeboje. Mamy dla Was, jak wiecie, podwójne bilety na koncert Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. To będzie w Łodzi już 1 października. Pytanie konkursowe brzmi maksymalnie w 5 słowach. Napisz, z czym kojarzą się Tobie Królowie Życia. A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi właśnie tym podwójnym zaproszeniem na koncert. Czekamy na stronie złoteprzeboje.pl już tylko do piątku. A koncert naprawdę wyjątkowy z okazji 50-lecia pracy artystycznej. Piosenki, które definiowały epoki. No nie muszę Was przekonywać, a dzisiaj wciąż wywołują ten sam dreszcz. Radio Złote Przeboje, teraz I Love You do bólu.

0: Lokal Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy oddział Crown. Kraków. 532 533 228. Crown.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z DoubleTree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? DoubleTree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.

uwielbia eksperymentować w kuchni i gotować dla rodziny i przyjaciół, a na swoim koncie ma nawet wydane książki kucharskie. Słynął w latach 80. z zamiłowania do kolorowych garniturów, do starannie ułożonych długich włosów, no i błyszczyków do ust, i na szyi nosił kultowy wielki łańcuszek z napisem wyraźnym Nora. To było imię jego ówczesnej żony. Jest też wielkim fanem tradycyjnych nośników i posiada ogromną, prywatną kolekcję czarnych płyt. Thomas Anders, proszę Państwa. Modern Talking przed nami, Sherry Sherry Lady, rok 85. Kochamy to.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: przyszedł, a ona spojrzy teraz głęboko w jego oczy i powie, a nawet zaśpiewa mu tak. Zanim powiesz jej, że musi już do domu iść.
1: Ale to nie był ostatni raz, przychodzisz jutro.
0: To nie był ostatni raz, także tutaj akurat ten tekst rozjedzie się z tekstem przepięknego przeboju, który przed nami.
1: Ale czyż coś się może piękniej rozjechać niż Warius Manx? Posłuchajcie.

0: Graliśmy, gramy i grać będziemy. Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale znowu po 14, bo o 14 wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Jesień przyszła, nie wiem, czy zauważyli państwo i ty, czy zauważyłeś? Ja można tak, to poczuć, tak. Jak się dzisiaj wyszło na dwór. To no właśnie, kalendarzowa i astronomiczna jednocześnie, co nas czeka na początku przynajmniej tej jesieni, sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Jest 23 września, mamy środę, posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
15: Rosyjski Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną na 42 sekundy. To prawdopodobnie wybryk chuligański, mówi prokuratura o incydencie na torach na Lubelszczyźnie. Dziś pierwszy dzień jesieni.
16: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień.
15: Tego nie da się wykluczyć w przyszłym tygodniu. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną. Stało się do dziś około 11.30 na północ od miejscowości Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim. Przekazało właśnie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rosyjska maszyna przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej 42 sekundy. Wojsko podrwało myśliwce. Według dowództwa operacyjnego Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Dwa przejścia graniczne zostały dziś ewakuowane podczas porannego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Dorohusku i w Zosinie były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba.
15: A w kilkugodzinnym rosyjskim ataku na Kijów. Zginęła jedna osoba, 8 zostało rannych, przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Po tym jak w stronę Kijowa poleciały rosyjskie drony w mieście, rozległ się alarm powietrzny. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba będzie dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na przeszkodę, ale nie wykoleiły się, mówi Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
18: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
15: O sprawie powiadomione zostały m.in. ABW oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
9: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
19: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
16: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby by jeszcze było trochę tego lata.
15: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe. W niedzielę może się ocieplić, a w przyszły tydzień ma przynieść nieco więcej słońca.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Wartycka. Stosy ulotek i szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, z którego można wybierać na niemal każdy dzień tygodnia. Dziś podpowiadamy, jak wybrać zajęcia dla dzieci. Zajęcia dodatkowe to nie obowiązek. Jeśli ich nie ma, można zająć się czymś innym lub kreatywnie się nudzić. Ważne, żeby nie było tak, że jeśli nie zajęcia dodatkowe, to nieograniczone granie w gry. I jak mówi dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
12: To wtedy takie wspólnie ustalone zasady, na które dzieci się razem z nami jakby godzą, że my widzimy taką potrzebę, żeby grali godzinę dziennie albo 2 godziny dziennie i pozostałe godziny mogą przeznaczyć na zajęcia dodatkowe, gdyby chciały, albo po prostu swoją wolną aktywność taką w domu albo w okolicach domu.
15: Byle nie w okolicach ekranu, zwłaszcza wieczorem.
9: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
14: Tylko na zachodzie dzisiaj bez deszczu, a poza tym wszędzie może przelotnie popadać. W Tatrach nawet śnieg. W Zakopanem tylko 10 stopni. Na wschodzie w Suwałkach 14, w Białymstoku 16, w Lublinie też. Najcieplej dzisiaj w okolicach Szczecina. W tej chwili 19 stopni. Wzbudziła sensację, pokazując pępek w telewizji. No ale to było w latach 70. Cher zaśpiewa swój wielki przebój z roku 98, a ja cieszę się z tego powodu szalenie, jakby mnie ktoś po pępku łaskotał. Jerzy Telesiński, dzień dobry!

0: No gwiazdy, gwiazdy. A wy myślicie, że to łatwo być taką gwiazdą i tak sobie śpiewać dla ludzi?
1: Ja nie jestem osobą zbyt przebojową, że tak powiem. Raczej jestem człowiekiem wstydliwym. Dlatego jest mi zawsze ciężko wyjść na scenę.
0: No to oczywiście jest Artur Gadowski, który od czasu do czasu wpada tu do nas, do studia. Największe gwiazdy i ich największe złote przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez całą środę, obiecuję.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
1: Nie tym razem.
2: Garderoba?
1: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
1: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska. Autopromocja. Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek.

0: płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków, Pasternik 69.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17:00.
2: Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7. Teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
2: Reklama.

Rodzina to jest rodzina. Toni Braxton i jej mama Evelyn Braxton towarzyszyły Birdmanowi, czyli mężowi tej pierwszej, zięciowi tej drugiej, kiedy koncertował w Atlancie. Obie panie niespodziewanie pojawiły się na scenie, a panowie, proszę was, teraz wyobraźcie sobie, że nagle żona i teściowa zjawia się u was w robocie. No raj.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Z okazji przypadającego jutro Dnia Morza każdy będzie mógł dokończyć zdanie, które brzmi: a może by tak?
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
19: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.

Popękały mu wszystkie struny w skrzypcach i to z miłości mu popękały. Proszę państwa, tak to było. Ona studiowała geologię i siedziała w pierwszym rzędzie na widowni w krakowskiej piwnicy pod baranami, a kiedy Zbigniew Wodecki zobaczył ją, ze sceny nagle zaczął grać z takim zaangażowaniem, że... Tak to wszystko się zaczęło i potem chyba bardzo szybko potoczyło, mówiła o swoich rodzicach córka Katarzyna, a ja dodam od siebie, taka to była Big...

0: 23 września, środa, Radio Złote Przeboje i za chwilę wiadomości. A co w nich, Dorota Wardecka?
1: ZUS ostrzega przed oszustami, którzy obiecują pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie właśnie, a tak naprawdę no właśnie oszukują i wyłudzają w ten sposób pieniądze. O szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Tu Radio Złote Przeboje, w środę jest 23 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
14: Dwie osoby zatrzymane w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Rosyjski myśliwiec na krótko naruszył polską przestrzeń powietrzną. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy obiecują pomoc w załatwieniu sprawy w urzędzie. W prokuraturze w Rzeszowie jest już pierwsza z dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Funkcjonariusze zatrzymali dziś nad ranem Piotra M. i Annę P., pracownicę Kancelarii Prezydenta. Więcej szczegółów ma dla nas Marcin Starzec.
15: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
14: Na 42 sekundy rosyjski samolot Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach Braniewa, przy granicy z obwodem królewieckim. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rosyjska maszyna wleciała w polską przestrzeń na około 300 metrów i była obserwowana przez polskie wojsko. Stało się to dziś około 11.30. Wojsko podrwało myśliwce.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
14: ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy albo osoby z niepełnosprawnościami. Mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
16: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
14: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u albo pod numerem infolinii. Dziś na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uroczysty pokaz nowej produkcji Piotra Domalewskiego Nasza Rewolucja. Film opowiada o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów i ich walce o wolność, mówi producent Robert Kijak.
17: Wiemy, że film ma największą siłę rażenia i daje w pewnym stopniu nieśmiertelność.
14: Dzisiejszy pokaz odbędzie się w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, a film do kin wejdzie 11 listopada.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Co jest grane w Krakowie?
18: Paweł Chudzia, witajcie. Przed nami kolejna edycja Siły Fotografii. Wydarzenie startuje 1 października w przestrzeniach Nowochódzkiego Centrum Kultury. Mówi dyrektor NCK-u Zbigniew Grzyb.
19: Aż 7 wystaw, bo wliczając WordPress Photo, będzie można także zobaczyć w Szarej Galerii Łódź. Kaliska pokaże Macbetha. Będzie niezwykła wystawa Ewy Bilan-Stoch. Warstwy kamuflażu to takie portrety żołnierzy zrobione w Ukrainie.
18: Odwiedzając NCK, pamiętajcie o tym, by zabrać ze sobą słuchawki i telefon, bo po zeskanowaniu kodu QR przy fotografii usłyszycie historię zdjęcia. 1 października ruszy też impreza Kraków Sport Film Fest, która połączy miłośników kina i kibiców sportowych. To będą 4 dni pokazów filmowych poświęconych różnym dyscyplinom sportu. Zobaczymy choćby dokument Diego Maradona czy oscarową klasykę Rydwany Ognia. Filmy będą na stadionie imienia Reymana.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Pogoda.
13: Tylko 10 stopni w Zakopanem, w Tatrach może pruszyć śnieg, a poza zachodnią częścią Polski wszędzie może przelotnie popadać. W Suwałkach 13, w Warszawie 17, a w Szczecinie 19 stopni. No bardzo zajęta ta nasza Marzenka, no ale mimo wszystko obiecała, że jednak się tutaj dzisiaj usłyszymy. Trzymajmy kciuki. Marzena Rogalska o 15.30 w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

rozwodzie w 80 roku miał złamane serce, więc napisał tekst piosenki, którą wam zagram. No ale zanim piosenka została nagrana, to był już ponownie żonaty. Phil Collins i panowie z Genesis w radiu Złote Przeboje, czyli Clean Cleanem. To, jak się okazuje, najlepsze lekarstwo na miłość. Marzena Rogalska za chwilę w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Chris Ria i Josephine w radiu Złote Przeboje, w którym wpadliśmy z Marzeną Rogalską na pomysł, że zrobimy eksperyment. Dzień dobry, Marzenko.
1: Dzień dobry. O, jaki motor, proszę ja ciebie, przyjechał koło mnie szybko.
0: No,
1: on nie może na przykład słuchać muzyki, którą ty puszczasz, Jurek, i ja już mu współczuję.
0: No bo cały ten nasz eksperyment, panie i panowie, polega na tym, że ja wysłałem dzisiaj Marzenę Rogalską, żeby tu jeździła po ulicach i sprawdziła, czy te Złote Przeboje za kierownicą też takie pyszne. I jak ten Chris Ria i ta Josephine, powiedz.
1: Wiesz, jak Chrisa Ria ty grasz, to ja mam ciary. Powiedzmy sobie szczerze, bez podlizywania się, Jurek. Słuchać ciebie, ty masz tak radosny głos. Aha. Słuchać ciebie, to jakbyś siedział z kumplem na dobrej kawie. Wiesz, jakbyś siedział w parku na ławce. Ty jesteś bardzo optymistycznym egzemplarzem.
0: Wiesz,
1: do
0: co
1: ciebie,
0: mi się
1: Jureczku, na receptę, wiesz?
0: Mnie się wydaje, że w ogóle powinno być tak, że Złote Przeboje powinny być obowiązkowe, że drogówka powinna nakazywać takie złote. Wiesz, o ile byłoby mniej stłuczek i takich rzeczy rozmaitych?
1: Tak, i ludzie by się uśmiechali tak jak ja teraz do ciebie.
0: I tej enigmy, co to się umówiliśmy, że będziemy grać.
1: No dawaj,
0: no to
1: dawaj. Taki leciuteńki teraz taka mrzaweczka się zaczęła, wiesz? To ta enigma bardzo do tego pasuje.
0: No to
1: dawaj, Jura.
0: Nóżka z gazu i robimy

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.

prawie trzech dekad stosuje dietę makrobiotyczną. Madonna jada produkty pełnoziarniste, warzywa i ryby, zaczyna poranki orzeźwiającym sokiem z arbuza, herbatą imbirową i wodą kokosową. Jada kilka małych posiłków dziennie. Natomiast w wywiadzie dla CNN wyznała też, że jej ulubionym deserem jest tost z dżemem truskawkowym, za to unika kawy. Dlaczego jednak po kawę warto sięgać, a dlaczego nie? O tym powiem Wam po 16 w programie Dobrze Wiedzieć. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: The Power i Snap w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy o tym, że jeszcze nie zaczął się dobrze sezon grzewczy, ale zaczęły się już oszustwa na opał. Więcej na ten temat punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: 23 września, środa. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
13: Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai, zatrzymana przez policję. Jest wyrok dla byłej kurator oświaty Barbary Nowak za pomówienie. Zaczyna się sezon grzewczy i oszustwa na opał. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie kobiety, bo nieoficjalnie miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o ekstradycję jej syna do Polski. Matka oskarżonego naruszyła nietykalność cielesną policjanta w trakcie przeszukania mieszkania, mówi prokurator Bartosz Maliszewski.
14: Został uderzony przez kobietę, która była w tym mieszkaniu. No i to jest właśnie powodem zatrzymania tej kobiety, więc jest to czynność zupełnie niezwiązana z tym głównym śledztwem.
13: Być może jeszcze dziś zapadnie decyzja o zarzutach dla matki Bartosza G.
11: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak usłyszała dziś nieprawomocny wyrok za pomówienie byłej dyrektorki krakowskiej szkoły po śmierci ukraińskiego ucznia. Sąd wymierzył jej 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Więcej o tym Katarzyna Łenarczyk.
15: Była kurator mówiła o zaniedbaniach ze strony szkoły i jej dyrekcji. Jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka, sąd uznał, że doszło do pomówienia.
16: Sąd stwierdził, że to pomówienie, którego się dopuściła oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania.
15: Była dyrektorka szkoły Urszula Mroczek-Gula od początku przekonywała, że zarzuty wobec niej były bezpodstawne. Wcześniejsze postępowania nie potwierdziły, by zaniedbania dyrekcji doprowadziły do śmierci ucznia.
13: Policja ostrzega przed oszustwami na opał tuż przed sezonem grzewczym. Tylko w ostatnich dniach trzech mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
17: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
13: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Dziękuję wam za wolność i solidarność, mówił premier Donald Tusk do działaczy Komitetu Obrony Robotników w 50. rocznicę jego powstania.
18: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteście nadal skarbem dla tego narodu, nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją i że nigdy się wam nie wypłacimy. Ani ordery, ani akademie, nic. Tu nic nie wystarczy.
13: Wśród najbardziej znanych działaczy Komitetu Obrony Robotników byli Jacek Kuronia, tam Michnik, Antoni Macierewicz, Zbigniew i Zofia Romaszewscy, Piotr Naimski, Jan Józef Lipski i Henryk Wujec.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Krakowie?
19: Paweł Chudzie, witajcie. Bunkier Sztuki rozpoczyna nowy sezon. Tej jesieni czekają nas spotkania z polskim designem, ale także z tropikami i kakaem. Od dziś można oglądać wystawę Romans o Chocolat.
20: To wystawa powstała we współpracy z Muzeum Fabryka Czekolady Evedel. Mamy 5 dioram, które należą do tego samego uniwersum i wspólnym mianownikiem, bohaterami, bohaterkami tych dioram jest właśnie czekolada.
19: Mówiła artystka Mirella von Chrupek, autorka wystawy. Na trwającej w bunkrze do 3 stycznia ekspozycji zobaczymy m.in. podwodny, słodki świat, las, a nawet kosmos. Kryminał w roli głównej 3 i 4 października. Krakowski Festiwal Kryminału Crime to 2 dni spotkań i rozmów z pisarzami o literaturze gatunkowej. Będą także warsztaty kreatywnego pisania.
11: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
21: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
11: Pogoda.
12: 19 stopni w Szczecinie, 17 w Poznaniu, 16 w Warszawie, 13 w Suwałkach, tylko 9 stopni w Zakopanem, w Tatrach śnieg, a prawie wszędzie w Polsce przelotny deszcz.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
12: Od szybszego trawienia aż po poziom cholesterolu i mikrobiom jelitowy. O zaskakujących właściwościach kawy powiem wam dzisiaj o 16:30. Nazywam się Jerzy Telesiński. Witam bardzo serdecznie.

Nagrany w kościele z udziałem 30-osobowej orkiestry, jeden z najsłynniejszych utworów duetu Eurythmics powstał, no co tu dużo gadać, w dość banalnych warunkach. Padało, Annie Lennox wyglądała przez okno, Dave Stewart testował sobie nowy syntezator. Wszystko opierało się na jednej linijce i atmosferze, która przełożyła się na Złoty Przebój. O zaletach i wadach kawy powiem za chwilę, a teraz wilki w Radiu Złote Przeboje, czyli same zalety.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Galeria Krakowska to 20

0: lat wspólnych historii.
1: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
0: Let's celebrate! Świętujmy razem 20. urodziny.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Reklama.

0: Hardy jak skała duet Ashford and Simpson w Radiu Złote Przeboje, w którym...
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Kawa. Wady i zalety kawy. No, słuchajcie, bo tak, kawa przyspiesza perystaltykę jelit, co może być jej zaletą i wadą, w zależności od okoliczności. Może nasilać objawy refluksu, podwyższać ciśnienie śródgałkowe u osób z jaskrą. Za to kofeina może łagodzić migrenę. Trzeba też pamiętać, że kawa może zmieniać działanie niektórych leków, na przykład może zmniejszać wchłanianie leku stosowanego w zaburzeniach tarczycy, czy tych przepisywanych m.in. w leczeniu osteoporozy. Niektóre substancje zawarte w kawie zwiększają poziom cholesterolu, inne mogą korzystnie wpływać na naczynia krwionośne. No a niektóre ze składników kawy mogą być wykorzystywane przez mikrobiom jelitowy. Kawa może upośledzać wchłanianie żelaza, ale wpływa na hormony regulujące uczucie głodu i sytości. O tym wszystkim warto pamiętać.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Z okazji przypadającego jutro Dnia Morza każdy będzie mógł dokończyć zdanie, które brzmi: a może by tak?
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
4: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
3: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
16: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Mamy już jesień kalendarzową, astronomiczną i rzeczywistą jesień w pogodzie. Dziś miejscami przelotnie może padać, w nocy też popada, przede wszystkim w zachodniej Polsce, a jutro bez większych zmian, zachmurzenie z przejaśnieniami, przelotny deszcz wszędzie, a na termometrach od 14 do 16 stopni jutro. Dziś natomiast jeszcze uwaga na trasie S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Owczarnia. Po kolizji czterech osobówek zablokowany pas w stronę Gdyni.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.

Nazwa formacji z Hamburga nawiązuje podobno do karaibskiej wyspy Santa Lucia. Właśnie w tym miejscu muzyk poznał swoją pierwszą żonę. Gumbay Dance Band w Radiu Złote Przeboje. No a jeśli chodzi o zaśpiewane Sun of Jamaica, to w tej chwili w stolicy Jamajki 31 stopni. Jak dla mnie troszeczkę za ciepło.

0: Ingrid, tu Afoty, Radio Złote Przeboje. 17 się zbliża, czyli zbliżają się też wiadomości.
1: A w nich zajrzymy na stacje benzynowe. Jak blisko, jak daleko do granicy 9-10 zł za litr paliwa? Sprawdzimy to w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
11: Tu Radio Złote Przeboje. W środę jest 23 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
12: Ceny paliw mogą przebić granicę 9,10 zł. Węgierska policja przeszukała siedzibę instytutu, którym zarządzał były wiceminister Romanowski. Zaczęła się jesień, sprawdzamy, jaka będzie na początku. Zdaniem ekspertów niewykluczone, że jeszcze w tym roku za benzynę zapłacimy na stacjach 9, a za olej 10 zł. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
13: Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
14: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale może się okazać, że przebijemy te psychologiczne bariery.
13: Czyli 9 zł za benzynę i 10 zł za olej. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,9 groszy.
12: Węgierskie Narodowe Biuro Śledcze przeszukało siedzibę spółki będącej zapleczem pro-orbanowskiego instytutu, którego szefem został Marcin Romanowski. Dawny wiceminister sprawiedliwości i poseł PiSu jest w Polsce oskarżony m.in. o sprzeniewierzenie państwowych środków. Węgierska policja przekazała, że spółka zatrudniała byłego zagranicznego urzędnika, obecnie poszukiwanego listem gończym. Miał dostawać miesięcznie wynagrodzenie w wysokości ponad 40 tysięcy złotych, a praktycznie nie wykonywał żadnej pracy. Dyrektorka Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała zarzuty dotyczące m.in. nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Deutsche Welle to kolejny nadawca, tyle z Europy, który nie będzie wykorzystywać zdjęć ani nagrań produkowanych przez Biały Dom. To w geście solidarności z amerykańskimi mediami, które prezydent USA Donald Trump pozbawił dostępu do Białego Domu. Chodzi o CNN, MS Now i Politico. Mamy pierwszy dzień jesieni w tym roku. Ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, a to oznacza, że dni będą teraz coraz krótsze.
0: No zimno właśnie. Kolory też tak są, nie? Bo widzę, że takie już liście żółte jest.
2: Każda pora roku ma swój urok.
0: Tak.
2: Tylko trzeba umieć zobaczyć zawsze te plusy, a nie minusy.
12: Najbliższe dni mają być jednak chłodne i deszczowe. W niedzielę może się ocieplić, a przyszły tydzień ma przynieść więcej słońca.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Wyłącznie na zachodzie może niekoniecznie dzisiaj pokropić, a poza tym wszędzie jeszcze mogą przydać się parasole, a w Tatrach śnieg. W Zakopanem 9 stopni, w Suwałkach 12, w Warszawie 16, w Szczecinie 19 stopni. Chcecie bilety na koncert grupy Kombi? To zostańcie ze mną koniecznie. To teraz. Kochać cię za późno, a za chwilę przepis na wygraną. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Są ze sobą już 50 lat i to nie jest historia udanego małżeństwa, tylko wspólnej artystycznej drogi. Królowie życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, zagrają na scenie Radia Złote Przeboje w Łodzi już 11 października, a wy jeszcze dzisiaj wygrywajcie sobie bilety na ten koncert. Kto konkretnie te bilety wygra? No, ten, kto się po nie zgłosi. A jak się zgłosić? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Życzę powodzenia.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź

0: Salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.

Jest niesamowite, głęboki, piękny. I to wszystko, co mogę powiedzieć, stwierdził reżyser przyszłego filmu o Britney Spears, pytany o scenariusz. Powiedział to podczas gali otwarcia George Lucas Museum of Narrative Arts w Los Angeles i więcej nie chcę powiedzieć, więc musimy być cierpliwi. No i będziemy. Britney Spears w Radiu Złote Przeboje, no bo to my gramy wam największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
2: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
4: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Złote przeboje w drodze.
8: Pochmurne i deszczowe są te pierwsze dni kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Wieczorem może w wielu regionach przelotnie padać, w nocy też popada, miejscami też może być mglisto, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, a jutro w ciągu dnia przelotny deszcz na przemian ze słońcem, a na termometrach od 14 do 16 stopni. Na A1 ostrożnie między Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim. Utrudnienia na 370 kilometrze.
7: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
9: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow. To był rok 83, ale nie zapominamy tego, że jest rok 2026, że macie ochotę posłuchać doskonałej muzyki, a jeszcze przy okazji wygrać bilety. No ale co, będę wchodził w kompetencje Tomka Brela? Znowu się wygadałem, co?
1: No już trochę wszedłeś, powiem szczerze, bo to miała być niespodzianka. Z niespodzianki nici, ale bilety faktycznie będą, drodzy, po 18.

0: Ależ ja lubię ten kawałek. Pięknie, takie złote przeboje, no to tylko u nas. Największy hit lat 80. i 90. Za chwilę 18:00, startujemy z całą muzyką. Wcześniej sprawdzimy pogodę i wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy oddział Crown. Kraków. 532 533 228. Crown.pl.
6: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
10: 18 już prawie, a to oznacza, że w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości sportowe.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym.
10: Pogoda. W nocy najładniej w centrum i na południu, tu rozpogodzenia miejscami na krańcach wschodnich nad morzem, a po północy także w zachodniej części kraju przelotne opady deszczu, miejscami silne zamglenia. Na termometrach nocą od 4 do 8 stopni. Jutro w dzień sporo chmur, ale też i liczne przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura od 14 do 17 stopni. Coś na otarcie łez by się przydało po takiej prognozie. Sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że weekend nam się szykuje wyjątkowo ładny, powyżej 20 stopni, no i sporo słońca. I to lubimy najbardziej. A skoro już prognozujemy, no to coś mi mówi, że na pewno jeszcze dzisiaj będę miał dla was podwójne bilety na koncert zespołu Kombi 11 października w Łodzi. No i za chwilę podpowiemy, jak te bilety zdobyć.

Small Town Boy, czyli chłopak z małego miasta. Sprawdziłem Glasgow, skąd pochodzi Jimmy Somerville. Wcale nie jest takie małe. No a Londyn, gdzie powstał zespół, no to już w ogóle. Dobrze, teraz przenosimy się do innego miasta, do miasta Łódź. Dzisiaj kolejne bilety, no bo przecież od początku tygodnia zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie. 50 lat na scenie Grzegorza Schawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was do Łodzi na 11 października. Zadanie bardzo proste. Warto się pojawić na naszych stronach internetowych, no i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno przed 20 wybiorę najciekawsze Wasze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam 2 podwójne bilety do Łodzi. Radość będzie podwójna. Edyta Bartosiewicz teraz.

0: Baker Street w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Edyta Bartosiewicz, która od czasu do czasu do nas wpada. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, jak reaguje, kiedy słyszy swoje piosenki w radiu. No i okazało się, że w odróżnieniu od innych artystów, którzy myślą o tym, żeby nagrać swoje piosenki jeszcze raz, Edyta Bartosiewicz po prostu bardzo się cieszy.
1: Cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze, że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: No dobrze, tyle Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Teraz muzycznie powędrujemy do połowy lat 90. Nasz kraj wyglądał zupełnie inaczej, w końcu to było 30 lat temu. Szczyty list przebojów też wyglądały inaczej. Na przykład tak, Blue System.

0: Blue System w Radiu Złote Przeboje. No tak brzmiała połowa lat 90. Tymczasem w Polsce połowa lat 90. No też brzmiała zupełnie inaczej, no bo przecież pamiętamy, w 95 roku pojawiła się pierwsza płyta zespołu ONA. No i cały świat zaczął wyglądać inaczej. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, pół wieku wspólnej pracy. Z tej okazji przypominam, mam dla Was podwójne bilety na koncert Królowie Życia do Łodzi na 11 października. Jak zdobyć bilety? Zapraszam niezmiennie na złoteprzeboje.pl, a z panami z zespołu Kombi na pewno jeszcze dzisiaj słówko zamienimy.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt

0: Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem Wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
0: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
22: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
0: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
23: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
24: Reklama. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Złote przeboje w drodze.
25: Dopiero w niedzielę ma się nieco cieplić, a być może po weekendzie będzie więcej słońca. Na razie przed nami pochmurne i deszczowe dni na początku jesieni. A w tych jesiennych warunkach zwalniamy na A4 na odcinku węzeł Udanin-Gościsław. Na 118 kilometrze zderzenie ciężarówki z busem. Uwaga na jezdni w stronę Wrocławia.
24: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
26: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: Wiosna, ach to ty, w Radiu Złote przeboje Marek Grechuta. No, biorąc pod uwagę, że właściwie to jesień nam się dopiero zaczęła, no to do wiosny jest wyjątkowo daleko, tak daleko, że nawet nie ma co liczyć. Ale jesień też zapowiada się koncertowo fantastycznie, no bo przecież jeszcze dzisiaj na pewno pojawią się podwójne bilety na koncert zespołu Kombi w Łodzi. Obiecałem, że z panami z zespołu Kombi zamienimy słówko, no tym bardziej, że ich znajomość to jest grubo ponad pół wieku.
1: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka, był to 68 chyba rok w ogóle. Spotkaliśmy się 1 września, przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy, no i zaczęliśmy knuć.
0: No, za chwilę z Grzegorzem Skawińskim jeszcze słówko zamienimy.

0: Tak brzmiał rok 2009, to Sheryl Cole w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj słówko zamienimy na pewno z Grzegorzem Schawińskim, na którego koncert was gorąco zapraszam. Przypominam, Kombi Królowie Życia w Łodzi 11 października. Tymczasem jak się okazuje, to, że Grzegorz Schawiński został muzykiem, wcale nie było takie oczywiste.
1: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu i gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
0: Grzegorz Schawiński kiedyś nam opowiadał, że w gospodarce permanentnego niedoboru przed laty nie było oczywiście gitar w sklepach, albo były strasznie drogie. No i pierwszą gitarę postanowił sobie zrobić sam. Co było dalej?
1: No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć. Miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba 6. klasa szkoły podstawowej. Tak.
0: Grzegorz Schawiński i Waldemar Tkaczyk. Zobaczycie ich i usłyszycie w Łodzi 11 października. Bilety na ten koncert na pewno pojawią się jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje.

0: Ognie świętego Elma i John Parr w Radiu Złote Przeboje, pięknie, muzycznie, filmowo. Za chwilę wiadomości sportowe, na pewno też sprawdzimy, co szykuje na jutro pogoda.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków Podgórze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Na pewno jeszcze przed godziną 20 ktoś dowie się, że idzie na koncert zespołu Kombi. Łódź 11 października, ale to wszystko przed 20. Tymczasem 19 właśnie minęła. Czas na wiadomości sportowe.
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w turnieju Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecz o medale w sobotę. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki.
8: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: Pogoda.
7: Jutro w dzień sporo chmur, ale też liczne przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, a na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura od 14 do 17 stopni. W nocy najładniej będzie w centrum i na południu, tu rozpogodzenia, miejscami na krańcach wschodnich, nad morzem, a po północy także na zachodzie przelotny deszcz, miejscami silne zamglenia i mgły. Na termometrach w nocy od 4 do 8 stopni.
11: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
7: 19 już za nami, przed nami środowy wieczór w programie Cała Muzyka, w planach m.in. zespół OMD, który bardzo często nas odwiedza. No a teraz pojawi się artysta, który no, chcielibyśmy, żeby nas odwiedzał częściej. Sting i zespół Police. Piosenka, która przed laty była przez jakiś czas najchętniej graną piosenką w radiostacjach na całym świecie.

To zespół OMD w Radiu Złote Przeboje. No pewnie już zawsze będę pamiętał niezwykłą rozmowę z panami z zespołu OMD, jak to opowiedzieli mi o swoim pierwszym koncercie w Polsce w latach 80. Koncert był niezwykły z dwóch powodów, bo po pierwsze publiczność w latach 80. znała każde słowo i śpiewała razem z nimi, a po drugie, no to względy finansowe. Niektórzy tę historię znają, jak to dostali wynagrodzenie w złotówkach, no i nie mogąc ich wywieźć, ani oficjalnie wymienić na inną walutę, postanowili wszystko wydać na miejscu. No i pewnie dlatego mają takie miłe wspomnienia związane z naszym krajem. Tu Radio Złote Przeboje, program Cała Muzyka, za chwilę Perfekt, teraz Bette Davis Eyes i Kim Carnes.

0: Chcemy być sobą, czyli zespół Perfect w Radiu Złote Przeboje. No, prawdziwa legenda, której słuchamy od kilku dekad. Nie tylko nasz ulubiony zespół, ale też ulubiony zespół gwiazd. No, przecież pamiętam, jak to Krzysztof Ibisz nam opowiadał, że zakochany jest w Perfekcie właściwie od samego początku.
1: Pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i była właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział,

0: Tak naprawdę nazywa się Juan Francisco Secada Martinez, ale cały świat zna go oczywiście jako Johna Secadę. Niedługo, już za kilkanaście dni, będzie obchodził kolejne, które to 65. urodziny. Muzycznie będzie pięknie, za kilka minut w radiu Złote Przyboje Pet Shop Boys i Opus.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś Ci się chyba przywidziało.
3: Coś Ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u Ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
14: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
6: U

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.

Piękny Opus i Life is Life w Radiu Złote Przeboje. Zespół Opus, czyli trochę zespół jednego przeboju, ale co ciekawe, Life is Life jest kompozycją, która debiutowała kilka razy. No bo tak, najpierw w 84, potem rok później, potem 10 lat później w 94, potem był 2008 i 2011. Panowie wyciągnęli z tego kawałka wszystko, co było do wyciągnięcia. To już za kilkanaście minut obiecane bilety na koncert Kombi do Łodzi na 11 października. Gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami. No a teraz panowie, którzy też niczym zespół Kombi przypadkowo się spotkali, tylko oni nie w szkole, a w pewnym sklepie, no i też od słowa do słowa zaczęli ze sobą rozmawiać. No i pięknie rozmawiają. Do dzisiaj Pet Shop Boys.

0: To Shade w Radiu Złote Przeboje. Jej ostatni koncert, o ile dobrze pamiętam, odbył się w 2011 roku chyba. No na szczęście panowie z zespołu Kombi koncertują zdecydowanie częściej. Najbliższy ich koncert to 11 października w Łodzi. No i na tym koncercie słuchaczy Radia Złote Przeboje na pewno nie zabraknie. Na widowni między innymi Marta. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchaj, od dawna jesteś fanką zespołu Kombi?
1: Tak, od dawna. No mąż mnie zaraził i to już będzie ponad 20 lat.
0: Myślałem, że od samego początku.
1: No zasługa męża.
0: Zadanie było bardzo proste. W 5 słowach opisz, z czym kojarzą ci się królowie życia. Pamiętasz, co napisałaś?
1: Tak, pamiętam. Apetyt na życie bez korony.
0: Apetyt na życie bez limitu, dokładnie.
1: Bez limitu,
0: bez
1: tak.
0: Limitu. Słuchaj, bez limitu. Jak dla mnie wszystko się chyba zgadza, miało być 5 słów i jest. No to co, to idziesz na koncert?
1: Super, cieszę się bardzo.
0: Mam nadzieję, że z mężem.
1: Tak, ucieszy się na pewno.
0: Słuchaj, no to pozdrawiam, dużo dobrego życzę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Ale fantastycznych wpisów na naszych stronach internetowych jest zdecydowanie więcej. Teraz jest ze mną Dariusz. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dariusz, czyli największy fan zespołu Kombi w Polsce, czy to prawda?
3: Jak najbardziej.
0: Od dawna jesteś fanem?
3: Od lat 80.
0: Czyli przerabiałeś historię z nazwą, jak to Kombi zamieniło się w Kombi pisane przez 2 i, tak?
3: Tak jest, to wszystko było. W moich czasach pamiętam, że na osiedlu głośniki wystawiałem z Radia Amator, puszczałem Słodkiego Miłego Życia ludziom na dole.
0: Ku uciesze gawiedzi. Słuchaj, zadanie było bardzo proste. Z czym kojarzą ci się królowie życia? W 5 słowach. Przeczytam, co napisałeś, dobrze?
3: Jasne.
0: Luksus, pieniądze, zabawa, sława, wolność. Wszystko się zgadza, jak dla mnie 5 słów. 5 też jest? Naliczyłeś?
3: Tak, oczywiście, tak miało być.
0: No to jak tak miało być? To słuchaj, to idziesz na koncert w takim razie?
3: No i zarobisz. Bardzo się cieszę.
0: Też tak uważam. Darku, no to widzimy się w takim razie gdzieś tam przed sceną, okej?
3: Okay? Super, bardzo dziękuję.
0: No a kolejne bilety już czekają na was. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. W 5 słowach napiszcie, z czym kojarzą wam się królowie życia.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. No jest w niektórych kawałkach siła na tyle wielka, że po prawie 30 latach od premiery potrafią powrócić w pięknym stylu w reklamie. 20 za chwilę i nasza radiowa strefa gości. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
11: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
14: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy oddział Crown. Kraków. 532 533 228. Crown.pl.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
18: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Nasza dzisiejsza artystka, jak sama twierdzi, mocno była zaskoczona sukcesem swojej pierwszej piosenki, która grana była właściwie wszędzie. I tak hit stał się też antyhitem dla wielu. Owa piosenka to Zakręcona. No a z autorką, czyli Reni Jusis, już za chwilę urządzimy sobie niezwykłą podróż przez kilka dekad jej działalności. Reni Jusis dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: stało tak jakby z dnia na dzień. To było niesamowite. Mam wrażenie, że ta piosenka pociągnęła wszystko tak bardzo gwałtownie i nie byłam na to przygotowana też jako debiutująca artystka, młoda dziewczyna i tak w sumie przyjezdna, tak? Bo to były moje pierwsze miesiące w Warszawie. Ale myślę, że też przeszłam dobrą szkołę życia, zawodu, bo od razu wskoczyłam na scenę, na koncerty i wydaje mi się, że to wszystko jakby uczyłam się tego będąc na scenie. Nie miałam czasu, żeby się tego przygotować wcześniej. No ale właśnie dla takich chwil się żyje i tworzy.
1: A jeżeli chodzi o tworzenie, to Reni Jusi znam się kiedyś przyznała, że piosenka Zakręcona powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach.
0: Mam wrażenie, że tę piosenkę napisałam nudząc się na plaży. Po prostu totalnie się nudząc i mając nadzieję, że to będzie jedna z piosenek na moją płytę. Kompletnie nie spodziewałam się, że tę piosenkę za chwilę będzie śpiewać cała Polska, za rok dokładnie. I to było szokujące dla mnie, bo ta piosenka jednocześnie stała się hitem i antyhitem, gdyż po jakimś czasie wszyscy mieli jej dosyć, dlatego że każda smażalnia ryb, każda taksówka, każde radio grało ją od świtu do nocy. I do dzisiaj na koncercie, na koncertach, kiedy gram ją na bis, mam wrażenie, że wszyscy znają jej tekst. Czasami osoby, które śpiewają, mam wrażenie, że są młodsze od niej samej. Więc to jest potęga hitu wylansowanego przez radia. Nie wiem, czy dzisiaj tak gra się intensywnie utwory, które oczywiście się podobają. Czy jest na to miejsce, czy są takie struktury. Ale mam wrażenie, że dwie dekady temu, jak rzeczywiście utwór się spodobał, to był grany 24 godziny na dobę we wszystkich rozgłośniach.

0: Reni Jusis wspominała, że piosenka Zakręcona powstała na plaży, w miejscu, którego być może niektórzy z nas Reni Jusis zazdrościli. No bo przecież przed laty cała Polska marzyła o tym, żeby pojechać nad morze. Rejon Koszalina, Mielna, tam właśnie Reni Jusis dorastała. Ona z kolei marzyła o czymś zupełnie innym.
1: A dla nas, dla miejscowych, bo ja akurat miałam okazję dorastać w Mielnie i w Koszalinie, to było... Największym marzeniem było jechać w góry i największą tragedią było, jak przez nas zawierane znajomości trwały 2 tygodnie, gdyż wszyscy musieli wracać po zakończonym turnusie do domu. I tych przyjaźni, pamiętam, było wiele i wydawało mi się, że tamtej stronie jest łatwiej, bo przyjechali, coś przeżyli i po prostu wracają, a my zostajemy z tymi wspomnieniami w tym ciągle tym samym miejscu. Z drugiej strony też byliśmy jakby wpisani w kolory tego miejsca, bo zazwyczaj dzieci osób, które pracują przy takim sezonowym jakimś ośrodku wczasowym i to wszystko kręci się wokół letników, pomagają swoim rodzicom w tym. Myślę też, że byliśmy jakby częścią tamtej scenografii. Na szczęście ten czas, kiedy jest ciepło, jest słońce, trwa jeszcze przez wrzesień, trochę października i to jest chyba najpiękniejszy czas w letniskowych miejscowościach. Wtedy nie ma już turystów, a pogoda jeszcze jest taka romantyczna.

0: Europy.
1: Natomiast później to są najbardziej wyludnione miejsca, bo jakby jest cała infrastruktura, tylko że ona jest nieczynna, gdyż nie ma turystów. I kiedy idziesz zimą plażą na spacer, to twoje ślady są jedyne na śniegu. Wydaje mi się, że to sprzyja takiemu poczuciu wolności i chyba też to sprzyja też spędzaniu czasu samemu ze sobą. Ja bardzo lubię być sama na plaży. To nie jest możliwe w sezonie. I to poczucie, kiedy to morze jest tylko twoje, las i możesz tam być sam ze swoimi myślami, to jest niezwykle inspirujące i na pewno daje mi... Oddaje mi tą całą energię, której bardzo potrzebuję, żeby czuć jakąś równowagę.
2: I nie ma co ukrywać, że Reni Jusis, która posmakowała plażę, na której była sama, jeżeli chodzi o wakacje, ma bardzo wysokie wymagania.
1: Stronie od plaży w sezonie, bo to jednak plażing i parawaning to są plagi i raczej trudno tam znaleźć spokój i wypoczynek. Natomiast moje kochane miejsce na wakacje to Mazury i Kaszuby. I znam takie miejsca, gdzie jest absolutnie ciemno w nocy, gdzie gwiazdy są na wyciągnięcie ręki, gdzie wszyscy mówią cicho, jeśli nie wiem, jeżdżą łódką, nie zakłócają sobie tej przestrzeni własnej, szanują to, gdzie mówią sobie wszyscy dzień dobry, gdzie czujesz się, jakbyś był częścią jakiejś większej społeczności, gdzie woda jest absolutnie czysta, gdzie też można obserwować niesamowicie rzadkie pokazy ptaków, ryb i tak naprawdę, jak już tam jestem, to mi się nie chcę wracać do domu i nie chcę w ogóle wyjeżdżać za granicę, bo jestem dumna z tego, że mamy takie miejsca i modlę się, żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało, bo to są miejsca bezcenne.
2: No, trochę pod hasłem wiem, ale nie powiem. Może nie ma się co dziwić. Reni Jusis dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść oczywiście jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artystka, która jak sama twierdzi, odrobinę była zaskoczona własnym sukcesem. Ale faktycznie, kiedy przed laty wszystkie stacje radiowe zaczęły grać piosenkę Zakręcona, chyba wszyscy zdawali sobie sprawę, że w polskim show biznesie już nic nie

Po wielu latach kariery Reniusz ma na swoim koncie mnóstwo nagród i wyróżnień, czasami bardzo zaskakujących, jak choćby wyróżnienie jednej z redakcji, która przyznała Reniusz tytuł Kobiety Dekady. Mianem Kobiet Dekady określano najsilniejsze i najbardziej inspirujące osobowości w polskim

0: pytanie, jak się sprawdzę w tym doświadczeniu, bo to wcale nie jest takie proste. W sumie to są komendy, to są reakcje, gdzie musisz właśnie zareagować. No najlepiej, jeśli to będzie spontaniczne. Więc pamiętam, że to zajęło kilka dobrych godzin i czułam się po tym niezwykle wyeksploatowana, bo to było po prostu zadanie aktorskie. I mam nadzieję, że też przysporzyłam fanom gier jakiejś dobrej rozrywki, że stałam się też takim wartością dodaną. Ja bardzo też zwracam uwagę na przykład na głosy, które słyszymy w metrze albo słyszymy w mapach, które nas prowadzą. I to jest bardzo ważne. Słyszałam, że we Francji bardzo popularna jest taka mapa z głosem Catherine Deneuve. I nie dziwię się. Uważam, że to musi być bardzo zmysłowe, kiedy Catherine prowadzi cię. I myślę, że to też jest pole do popisu dla prawdziwych aktorów, żeby tam zawrzeć część siebie. Jakieś anegdoty, jakieś charakterystyczne zwroty, tembr głosu. I to była dla mnie bardzo ciekawa przygoda. Natomiast nigdy się nie ściągnęłam tak, żeby myśleć, że muszę przejść do następnego poziomu i doskonalić się, a wiadomo, że tak się dzieje. Natomiast ja mam tak z muzyką, że tu jest ta moja pasja i ona ciągle zajmuje mi tyle czasu, że już nie mam czasu na inne pasje.
1: A tak swoją drogą to dzisiaj anegdot, o których wspominała Reniusis, na pewno nie zabraknie. Kiedyś, pamiętam, pojawiła się plotka, że jeden z wielkich przebojów Reniusis powstał w bardzo niezwykłych okolicznościach. Mowa o coverze piosenki Dreadlock Holiday z repertuaru 10cc. I postanowiliśmy to sprawdzić.

0: Mam wrażenie, że na mojej drodze bardzo często decyduje o kolejnych moich krokach na mojej drodze muzycznej decyduje przypadek i któregoś razu będąc bardzo zmęczona nad jakimś, mam wrażenie, świcie, usiadłam na chwilę na jakiejś stacji benzynowej, żeby nalić się herbaty i z głośników poleciał zespół MCC z utworem Jet Lag Holiday i ja nagle we mnie wstąpiły nowe siły, ocknęłam się i poczułam, jakby słońce po prostu pojawiło się na horyzoncie i ogrzało moje ciało. I to jest tak jak z takimi flashbackami z przeszłości. Chyba muszę mieć jakieś miłe wspomnienia, wiesz, z dzieciństwa z tą piosenką, skoro ona na mnie robi takie wrażenie, jak, wiesz, nie wiem, zapach pierniczków w Boże Narodzenie. Po prostu słyszysz te dźwięki i nagle się uśmiechasz sam do siebie. I wtedy pomyślałam sobie, że nie mogę dać zapomnieć ludziom o tej piosence i spróbuję odświeżyć. Natomiast bardzo trudne jest robienie na nowo tak bardzo znanych piosenek, tak wielkich hitów. Więc długo się do tego zabierałam koncepcyjnie i postanowiłam określić tę piosenkę samplami, podejść do tego w bardziej taki hip-hopowy, producencki sposób, żeby nie ścigać się z autorami, gdyż ich wersja jest doskonała. I myślę, że też mi się to w jakiś sposób udało, bo ona stała się, mam wrażenie, jeszcze bardziej taka wakacyjna i myślę, że ci słuchacze, którzy już nie pamiętali ten CC, poznali te piosenki dzięki mnie i czasami nawet myśleli, że to moja kompozycja. No.
1: Ryni Jusis w jednym z wywiadów przyznała, że sukces piosenki Zakręcona odrobinę ją zaskoczył, kiedy wszystkie stacje radiowe w Polsce zaczęły nagle ją grać. Ale też Ryni Jusis od dziecka doskonale wiedziała, co chce w życiu robić.
0: Ja wiedziałam, co chcę robić, wydaje mi się, że od jakiegoś 5-6 roku życia. Wtedy chciałam być najpierw pianistką, a kiedy odkryłam, że improwizując jeszcze do tego mogę śpiewać i pisać teksty, to natychmiast jakoś to wszystko połączyło i pamiętam, że w pierwszej klasie podstawówki napisałam hymn dla mojej klasy. Jakby to już były kompozycje łączące również jakieś tam pierwsze poczynania tekstowe. Oczywiście się dzisiaj z tego śmieję i wspominam to z rumieńcem, ale myślę, że jak się tak we wczesnym właśnie dzieciństwie zaszczepi takie kreatywne podejście do muzyki, to już jest nieodwracalne.
1: Dziecięca pasja to jedno, talent to drugie, ale też pewnie historia Ryni Jusis spotoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby na swojej drodze nie spotkała producenta o pseudonimie

0: on mnie zaprosił do Chórków. Później stał się producentem mojej debiutanckiej płyty. W międzyczasie jeszcze poznaliśmy Michała Urbaniaka i parę osób, które nam na samym początku bardzo, bardzo, bardzo pomogły. I też mam nadzieję, że właśnie to, że pochodziliśmy w sumie z małego miasta, ale takiego prężnego i kreatywnego, dało nam takie poczucie, że mamy siłę walczyć o swoje i iść do przodu bez kompleksów. I pamiętam, że spędziliśmy z Jarem miesiąc w Nowym Jorku właśnie u Michała Urbaniaka na jego zaproszenie. I to był taki czas, kiedy dojrzeliśmy i uwierzyliśmy w swoje siły i od tamtej pory myślę, że ta machina cała ruszyła.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
2: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
1: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17:00.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio! To najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Kategoria trawienie.
24: Po jednej nutce.
23: Ciężko na żołądku.
24: A teraz?
23: Uczucie pełności.
24: Dobrze, i ostatni.
23: Gazy.
24: Świetnie, a co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Travisto.
0: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Reklama. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj Reniusis, która, jak już opowiadała, dorastała w miejscu, o którym przed laty marzyliśmy wszyscy bez wyjątku. Morze, rejon Koszalina i Mielna, choć z drugiej strony, kiedy my marzyliśmy o tym, żeby tam wypoczywać, Reniusis tam ciężko pracowała.
2: Niekoniecznie był to nasz wybór, ale dzisiaj też postrzegam to jako wielką naukę szacunku dla pracy, taki kurs samodzielności, bo ja zamiast wyjeżdżać na wakacje, przez wakacje zawsze pracowałam, skąd nie mówię, że jak w Chinach byłam wykorzystywana jako dziecko do pracy, ale ciągle jakby tej pracy było tyle dużo, że można było ją podjąć w każdym wieku i nauczyło mnie to takiego poczucia, że wszystko, co zawdzięczasz, to zawdzięczasz sobie i właśnie i własnej pracy.
1: Reniusis, prócz gigantycznego talentu, pracy, miała też, jak sama twierdzi, mnóstwo szczęścia do pozytywnych duchów na swojej drodze. Spotkała przecież producenta Jaro. Na swej drodze spotkała również Michała Urbaniaka. Reniusis też wspomina Adama Sztabę, z którym spotkała się jeszcze w szkole muzycznej.
2: Znam Adama właśnie do szkoły muzycznej w Koszalinie i wspominam naszą znajomość z ogromnym sentymentem, dlatego że Adam bardzo nas zawsze mobilizował, przede wszystkim do bycia kreatywnym, bo Adam jest właśnie też tą osobą, która nie tylko odtwarzała fantastycznie kompozycje innych, ale jak tylko, nie wiem, zapomniał klucza do domu, to po prostu siadał na wycieracy i pisał etiudy. Mieliśmy to szczęście, że dyrektor naszej szkoły wykładał improwizację, co jest bardzo rzadkie w ogóle w podstawowej szkole muzycznej czy w liceum. I w naszej szkole naprawdę można było po godzinach, po lekcjach improwizować. Nikt nie uważał, że to jest nie na miejscu. Zachęcono nas do tego. I w maturalnej klasie udało nam się stworzyć przedstawienie, które wystawiliśmy na deskach Teatru Dramatycznego w Koszalinie. I to było rzeczywiście na pewno powstało pod ogromnym wpływem musicalu Metro. Natomiast to było libretto, które stworzył też Marcin Perzyna, który też dzisiaj jest też bardzo aktywny w sferze organizacji przedstawień muzycznych. A dawno wziął tego muzykę, a ja grałam tą główną rolę. I mówiliśmy po prostu o swoich marzeniach, o tym, co wtedy grało w naszych duszach. Zagraliśmy tylko 13 spektakli, gdyż rozjechaliśmy się po maturze na studia w różne miejsca Polski. No i co, z Adamem gdzieś tam mijamy się do dziś i myślę, że jest w nas taka solidarność regionu i będziemy się wspierać.
1: Muzyka Reniusis często wyprzedzała swój czas. Tak było choćby z płytą Elektronika. Aż nadszedł czas kultowy, jak się okazało po latach transmisji. Płyty, która zawierała m.in. utwór Kiedyś Cię Znajdę.

0: Kiedyś się znajdę pochodzi już z płyty Transmisja. To była moja druga elektroniczna płyta. To też było zaskoczenie, bo płyta poprzedzająca właśnie Transmisja Elektronika nie odbiła się żadnym praktycznie echem. Rozgłośnie jeszcze uważały, że to jest za trudna muzyka. To była muzyka klubowa, house'owa. Kiedy pojechaliśmy w trasę, miałam wrażenie, że publiczność nie umie do niej tańczyć, do tej muzyki. A ja zafascynowana tym, co się dzieje w londyńskich klubach, bardzo chciałam też poeksperymentować z tymi brzmieniami. Nie ukrywam, że to był taki dosyć trudny moment artystyczny dla mnie, bo miałam wrażenie, że to była praca u podstaw, moja trasa koncertowa, że jakby edukowaliśmy publiczność, pokazywaliśmy im nowe brzmienia i oni tak naprawdę po raz pierwszy je poznawali na naszych koncertach. I kiedy 2 lata później odwiedziliśmy te same kluby już z Transmisją, a radia zakochały się w piosence Kiedyś Cię Znajdę, to było już spijanie śmietanki, to kluby były wypchane po brzegi, wszyscy tańczyli te utwory, wiedzieli, gdzie jest raz i przeżywali te utwory, mimo tego, że mam wrażenie, że ta płyta wcale nie jest łatwiejsza od elektroniki. Po prostu publiczność musiała dorosnąć, prawdopodobnie też nasza praca dała jakieś rezultaty, właśnie te trasy poprzedzające. No i to też było piękne zaskoczenie, bo ta piosenka była przez wiele tygodni na różnych pierwszych miejscach list przebojów i to jest takie wzruszające, kiedy zdajesz sobie sprawę, że ta piosenka też w pewien sposób przechodzi do historii.
1: Wspominaliśmy już dzisiaj, że Reni Jusis miała wyjątkowe szczęście do spotykania na swojej drodze dobrych ludzi. Tak było na przykład z producentem Jaro, ale nie tylko.
0: W dużej mierze przypadek rządzi naszym życiem. Tuż po tym, jak poznałam Jara, jadąc pociągiem do Warszawy, poznaliśmy Michała Urbaniaka, który też nas wtedy zaprosił do Nowego Jorku. Wydaje mi się, że przypadek ma ogromne znaczenie, ogromny wpływ na nasze życie. Ostatnio z moimi kolegami z zespołu po koncertach oglądaliśmy serial poświęcony świetnemu producentowi muzycznemu Dr. Dre, The Deviant Ones. I to jest dokument o tym, jak przypadek stworzył największych producentów muzycznych w Stanach. Jak oni w pewnym momencie, pewnego dnia, w pewnym czasie, w pewnym miejscu po prostu trafiali na artystów. Wtedy nie było internetu, nie można było tego obserwować. Po prostu trzeba było gdzieś, kiedyś wpaść na siebie, pokazać swoje możliwości, poczuć chemię, zacząć z sobą współpracować i nagle z osób, które były takie, nie wiem, nieporadne życiowo, nagle okazało się, że to są tytani pracy i nagle okazuje się, że piszą hity znane za chwilę na całym świecie. Więc ten serial mnie utwierdził w przekonaniu, że talent to nie wszystko. I jeszcze potrzebny jest ten łód szczęścia i ten przypadek.
1: A dzisiaj Reni Jusis w Pewnego Razu w Muzyce. I jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Reniusis, jakiej nie znaliście. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Reniusis o tym, czego słucha, kiedy nikt nie widzi. O tak zwanej liście przyjemności, którą ma na pewno każdy z nas, ale nie każdy chce się do tego przyznać.
2: Tak zwane guilty pleasure, czyli takie rytuały, które sprawiają mi przyjemność, o których się nie przyznaję. I to są czasami takie piosenki, których uwielbiam słuchać, i to jest na przykład George Michael, Careless Whispers. I to jest taki hit, prawdopodobnie tak wielki jak Last Christmas, zażynany co roku święta. I ten George Michael, jak go słucham, to naprawdę jest to dla mnie jakieś przeżycie mistyczne i wydaje mi się, to musi być komiczne z boku, patrząc na mnie, jak ja wtedy się doskonale czuję, kiedy tego słucham. Chociaż ten utwór uważam za wybitny i że ma ogromną wartość i nie podważam jakby tej kompozycji, bo uważam ją za piękną. No ale wiadomo, że już jest w jakiś sposób archaiczna, więc myślę, że nie wszystkie utwory mają w sobie taką moc, że będą się broniły również za 50 i 100 lat. Chociaż te piosenki właśnie czarnoskórych wokalistów, kompozytorów z lat 60., 70. do dzisiaj, chociażby też Stevie Wonder, to są utwory, które chyba totalnie wyprzedziły epokę, dlatego że one dzisiaj brzmią doskonale i ja nie zmieniłabym tam ani dźwięku. Ale to samo słuchałam również ostatnio, zasłuchiwałam się po muzyką Marka Bielińskiego, jak wiele z tych utworów do dzisiaj jest aktualnych. I nawet wydaje mi się, że nie warto byłoby ich przerabiać, tylko po prostu zmasterować być może. Więc no są utwory, które te próby czasu pokonają i są, które sobie z tym nie dają rady, ale my też byliśmy wtedy niedoświadczonym słuchaczem i to zawsze był troszkę przypadek, czego słuchasz, albo to, co ci podsuwa radio, albo starszy brat, wiesz, kuzyn, mama, tata. Kiedyś poznałam kolegę, który miał świetny głos muzyczny, nie był muzykiem. I ciągle zastanawiałam, skąd ta wiedza. I potem byliśmy u niego z wizytą w domu jego rodziców i okazało się, że tam stała cała półka winyli jego taty, gdzie był Miles Davis, wszystkie jakieś najważniejsze płyty jazzowe. No to była zasługa jego taty, który po prostu słuchał tego w jego dzieciństwie, on się nawet z tego nie zdawał sprawy, więc gdzieś tam ktoś nam kiedyś te zespoły też w jakiś sposób pokazywał, bo nie mieliśmy tego sami dostępu. A dzisiaj te gusta tworzą się, te dzieci same sobie pewnie już robią playlisty, więc bardziej są takim odpowiedzialnym słuchaczem i same kształtują ten swój wybór. My byliśmy też zdani na gusta redaktorów muzycznych, którzy je kształtowali i rzeczywiście to też mogło być bardzo dla nas takim pięknym oknem na świat.
1: W naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce gwiazdy, jakich nie znacie. Dzisiaj Reniusis. Kiedyś, pamiętam, znalazłem historię, że na jednym z koncertów występowała przed Leroyem. Zadałem pytanie, jak to było naprawdę, no i wtedy dowiedzieliśmy się rzeczy niezwykłych.
2: Wiesz co, ja nawet mieszkałam u Leroya przez, nie wiem, miesiąc, dwa z Jarem, nagrywając jego pierwszą płytę właśnie w jego domu. Więc prowadziliśmy wspólną kuchnię, jedliśmy wspólne posiłki codziennie. Myślę, że się zaprzyjaźniliśmy. Czy grałam przed nim koncert, tego już nie pamiętam. Na pewno też wiele razy gdzieś tam, oprócz tej współpracy studio, byliśmy też razem w Nowym Jorku, gdzieś tam imprezowaliśmy. I jest taką osobą, która na pewno na tym początku mojej kariery miała bardzo dobry, pozytywny wpływ na mnie, bo podziwiałam go wtedy, jak chłopak po prostu praktycznie znikąd nagle stał się totalnym odkryciem i sprzedało jakieś miliony płyt wtedy. Więc to był bardzo poważny debiut. No i też to było dla mnie takie zaskakujące, że osoba, która ma taki język charakterystyczny w tych tekstach, nagle okazuje się, że jest normalnym, fajnym chłopakiem, nie wiem, tatą, przyjacielem i że jest bardzo ciepłą osobą.
1: Czy to oznacza, że imprezowy imidż Leroya niekoniecznie jest prawdziwy?
2: No, oczywiście, że imprezował jak mało kto i bardzo często też zapraszał nas na takie imprezy, na które ja na przykład kiedyś powiedział, jedziemy do Lords of Brooklyn, chłopaków, na imprezę ja zostałam w domu w Nowym Jorku, powiedziałam, nie, sorry, ja już aż tak nie, na taką grubą siłową imprezę nie pojadę. Oczywiście nic się tam złego nie wydarzyło, ale dla mnie to były takie propozycje rzeczywiście, wiesz, dziewczyny, która no, oglądała się trochę filmów Spike'a Lee. Nie byłam tak odważna, a Leroy wydaje mi się, że to było właśnie takie spełnienie jego marzeń, żeby znaleźć się w tym hip-hopowym świecie amerykańskim.

0: Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Reniusis na tematy imprezowe, no bo w końcu uwielbia scenę klubową. Poruszyliśmy temat używek. No i Reniusis udzieliła bardzo pięknej i prostej odpowiedzi.
1: Najlepszą używką jest muzyka. Ja wtedy odpływam, odjeżdżam, wchodzę w trans. Pamiętam, jak bodajże na studniówce, czy na takim jakimś balu maturalnym, tańczyłam kilka godzin pod rząd, jakby bez przerwy i nasi nauczyciele mówią, to jest niesamowite, wy nawet nie zejdziecie się napić wody, po prostu wystarczy wam włączyć światła, muzykę i właśnie to jest ten trans, który do dzisiaj też jakby celebruje słuchanie muzyki z tłumem na koncertach, na festiwalach. Nie tylko jakby lubię być na scenie, ale lubię też bardzo słuchać innych artystów i poddawać się tym emocjom, będąc w takim licznym tłumie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Z okazji przypadającego jutro Dnia Morza każdy będzie mógł dokończyć zdanie, które brzmi: a może by tak?
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Powiem szczerze, trochę nie mogłem się doczekać dzisiejszego wieczoru ze względu na wspaniałego gościa, z którym już za moment porozmawiamy. Dzisiaj dowody na to, że kobieta zmienną jest. Majka Jeżowska. Znamy jej repertuar piosenek dla dzieci, ale pewnie nie wszyscy pamiętają, że była nominowana kilka lat temu do Fryderyków za rockowy album roku. Takich niespodzianek będzie więcej. Z Majką Jeżowską już za kilka minut porozmawia Kacper Sosnowski.

0: Kacper Sosnowski, witam w Radiu Złote Przeboje. To jest program Cała Muzyka. Dziś gość szczególny i specjalny również dla mnie. A to dlaczego, to się za chwilę okaże. Majka Jeżowska, witam ślicznie.
1: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Będzie... Złote buty muszą być.
0: To ja może też, bo
1: ty też...
0: Ty
1: też masz, nie umawialiśmy się wcale.
0: Dokładnie tak. Majko droga, nie wiem czy wiesz, ale ty jesteś pierwszą osobą, z którą mały ja, mały Kacperek, mając 14-15 lat, przeprowadzał poważny wywiad.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ja cię nie pamiętam.
0: Ja wiem.
1: Jaką miałeś fryzurę?
0: No, ładniejszą niż teraz i trochę więcej włosów. Natomiast to było tak, że w naszej szkole podstawowej w Warszawie na Powiślu na Drewnianej, piękna stara szkoła, było 90-lecie szkoły, bo to jest jedna z starszych szkół w Warszawie. I ty tam przyjechałaś, był też Tadeusz Ross, więc dla takich dzieciaków, 14-15-latków, wielkie postacie z telewizji, które nam przyjechały i nam pięknie pośpiewały. Aha. I ja wtedy z kolegą, który wziął kamerę, przeprowadziłem z tobą pierwszy wywiad dla... Właściwie to chyba dla nas był bardziej ten wywiad, bo jeszcze nie było czegoś takiego jak szkolne telewizje.
1: Ale pewnie marzyłeś już o tym zawodzie, żeby być dziennikarzem pewnie.
0: Tak. I to właśnie to mnie też tak natchnęło i potem sobie to oglądałem na wideo. I wiesz, o czym tam rozmawialiśmy przez chwilę? Między innymi o twoich strojach, bo ty miałaś, pamiętam jak dziś, taką piękną różową sukienkę wielowarstwową z takimi dodatkami, a ja stałem w jakimś takim szarym t-shircie przy tobie. Pewnie, ty byłaś jak księżniczka z bajki.
1: No bo, no tak, tiule. Mm-hmm, to jest właśnie moja miłość do tiulu. Tiul to jest taki materiał, z którego się szyje balowe suknie dla księżniczek, dziewczynkom spódniczki, generalnie tancerki w balecie. Zawsze miały z tiulu takie, wiesz, takie mini spódniczki, które robiły taką pupkę ładną. I ten tiul jest lekki, jest bardzo plastyczny i można go w różne kształty formować. Ja mój pierwszy tiul zobaczyłam w Stanach Zjednoczonych. Jak pierwszy raz pojechałam do Stanów i zakochałam się w takiej spódniczce tiulowej, która mi się sprawdzała na scenie. Zwłaszcza w takim imidżu osoby, która pracuje z dziećmi, dla dzieci, to ten tiul lekka, powodował, kolorowa, że te dziewczynki, które słuchały moich piosenek, przede wszystkim chciały mieć taką samą tiulową sukienkę jak moja. I w tych przaśnych czasach 80., 90., gdzie nie mieliśmy dostępu do ciuchów kolorowych, do materiałów różnych, a ja mieszkałam wtedy w Stanach Zjednoczonych, więc ja kupowałam tam tiule w różnych kolorach, różowe, niebieskie, zielone, jakie chcesz. U nas tego nie było, więc jak ja sobie uszyłam taką różową sukienkę i wychodziłam na scenę, to mogło nie być żadnych wizuali, świateł, bo wszystkie dzieci patrzyły, jak ona pięknie jest ubrana.
0: I ty tam właśnie powiedziałaś, że to jest twoja kreacja. Ja już nie pamiętam, bo magnetowid przestał działać i nie mogłem tego teraz odtworzyć, ale powiedziałaś, że chyba sama uszyłaś wtedy.
1: Wiesz co, ja nie szyłam sama, ale ja wymyślałam.
0: Czy tworzyłaś bardziej?
1: Tak. Ja wymyślałam i miałam różne krawcowe w różnych miejscach. Do dzisiaj tak mam, że wymyślam sobie, chociaż dzisiaj mam stylistę z prawdziwego zdarzenia, z którym na szczęście mogę rozmawiać i on też wie, że ja wiem, o co mi chodzi, bo sama wymyślałam kostiumy przez wiele lat dla siebie. Z lepszym lub gorszym skutkiem. Czasami mi się dostawało po głowie, a czasami było to niezrozumienie. Po prostu z sytuacji, czy osoby, czy repertuaru właśnie.
0: No wyobrażasz sobie, że... Miałaś taką suknię, z tyłu był to jakby motyla skrzydła.
1: A w Opolu? Nie. Słuchaj, to był... Tak naprawdę
0: wytłumacz lajkowi modowemu, o co chodzi.
1: Wiesz co, to akurat podpatrzyłam. Ukradłam ten pomysł, chociaż on do końca nie był zrealizowany tak samo. Natomiast oglądałam kiedyś pokaz mody Victoria's Secret. I podczas tego pokazu mody modelki prezentowały bieliznę, ale miały jakieś takie, wiesz, tutaj takie uprzęże, coś takiego jakby plecak, tylko miały takie wielkie balony za sobą, które powiewały na wietrze. I ja mówię, kurczę, ja bym coś takiego chciała.
0: Fajne.
1: Na powrót opolski, ponieważ mnie nie było w Opolu bardzo długo. 10 lat mnie nie było chyba. Więc chciałam się pokazać tak, wiesz, wow.
0: Żeby zauważyli od razu.
1: Ale powiem ci, że to było bardzo trudne przedsięwzięcie. Znajomy w Katowicach w garażu robił konstrukcję z drutów, tak jakby parasol. Wiesz, jak wygląda parasol. Mhm. Tylko to musiało być bardzo duże. Na to był naciągnięty materiał, który był ręcznie malowany w Łodzi u dziewczyny, która projektuje materiały. To wszystko, w tym wszystkim pomagała mi bardzo moja synowa, Zosia Kula Jeżowska, która jest też stylistką, projektantką. I ona się podjęła tego zadania, ja bym nie dała rady. Więc stworzyli mi właściwie taki spadochron, który można było złożyć.
0: Tak.
1: Ja niedawno go przekazałam do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, ponieważ po pierwsze występowałam w tym kostiumie, po drugie zajmuje mi pół szafy. Więc chciałam się
0: po trzecie było o nim głośno. Jak ktoś w Opolu, a tam słuchaczy mamy, to można sobie będzie zobaczyć. No to osobny program o strojach Majki Jeżowskiej by był, ale jednak do muzyki wrócimy.
1: Bardzo proszę.
0: Jeszcze do tego małego Kacperka, który cię tam na scenie oglądał w latach 90. Takich koncertów podejrzewam, musiało być. Kiedyś gdzieś nawet przeczytałem, że ty grałaś setki koncertów.
1: Bardzo dużo. Ale wiesz co, to były inne czasy. Nie było takich wymagań. Dzisiaj nie mogłabym tyle zagrać. Po pierwsze, nie jestem aż tak popularna jak wtedy. A po drugie, ja nie miałam żadnych wymagań. Mhm. Wiesz, rajderów technicznych.
0: No tak, tam był tylko podest właściwie.
1: Wiesz,
0: dla ciebie koniec.
1: Byłam tylko ja, moje piosenki, pół playbacki, potem tancerki i dopiero tak naprawdę od 12 lat pracuję z zespołem, z muzykami. W związku z czym to są zupełnie inne przede wszystkim ceny koncertu, bo jest nas 8 osób. Mamy swojego dźwiękowca, swojego oświetleniowca, więc to nie jest taki hop-siup, że zagramy 4 dziennie, tak jak niektórzy do dzisiaj jeszcze grają, ale dlatego mówię, jeśli jesteś sam i masz chłopaka z gitarą i jeszcze używasz pendrive'a, czy playbacków, czy pół playbacków, to możesz wsiąść do helikoptera, polecieć na kolejne 3, ale jak masz cały zespół, który jedzie busem, który musi dojechać, musi zrobić próbę muzyczną, dźwiękową. To tak się nie da, więc to były takie czasy, że ja rzeczywiście mogłam grać codziennie.
0: No tak, wystarczył mikrofon.
1: Ale chciałam, ja się rzuciłam na pracę w latach 90. dlatego, że zostawiłam dom w Chicago, zaczynałam nowe życie w Polsce, właściwie od zera. Znaczy, byłam znana, ale zaczynałam budować swoją nową stabilizację w kraju i zarabiać dużo, w ogóle zarabiać. Więc ponieważ nie miałam domu jeszcze nowego, to wolałam być w trasie.
0: Przerywam tutaj, za chwilę wrócimy do tej rozmowy z Majką Jeżowską w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje Wanda.

0: Majka Jeżowska jest dziś z nami w audycji Cała Muzyka.
1: Tęsknisz trochę za tamtym czasem, który był momentami absurdalny, prostszy, tak jak mówisz, prostszy, prawda?
2: A z drugiej strony trudniejszy też na pewno pod wieloma... Wiesz co, czy tęsknię? Nie.
1: Różnych płaszczyznach.
2: Tak, ja lubię patrzeć do przodu. Mogę wspominać nawet z takim rozrzewnieniem. Akurat jestem na takim etapie, że dużo wspominam, bo siedzę nad książką, którą miałam już dawno skończyć, ale idzie jak idzie. I wiesz co, to jest niesamowite, bo...
1: Biografia.
2: Biografia, jakieś anegdotki, wiesz, o których się nie myśli codziennie, ale jak już siadasz, to ci się otwiera skrzynka wspomnień. I z jednej strony to jest fajne, bo normalnie bym o tym nie opowiadała, a z drugiej strony jest to bardzo męczące, bo musisz się znaleźć w tym miejscu, znowu, na tej scenie, czy w tym pokoju, i sobie przypomnieć, jak to było. W związku z tym jest trochę to takie cofanie się w czasie i przeżywanie tych niefajnych rzeczy też na nowo, co powoduje, że to jest bardzo męczące.
1: Ja w ogóle popełniłem faux pas dzisiaj, przedstawiając Majkę Jeżowską, po prostu Majka Jeżowska, bo każdy wie, kim jest Majka Jeżowska. Natomiast
2: tak się wydaje.
1: Majka Jeżowska, kompozytorka, artystka, bo to nie tylko piosenkarka, to nie jest tylko
2: showmanka,
1: Majka. Showmanka, prawda?
2: Showmanka, wiesz, to jest...
1: Czy tutaj słowo kompozytorka jest ważne? Bo ty jesteś twórcą muzyki w swoich piosenkach.
2: Nie wszystkie tekstów.
1: Nie tekstów. Ale te wszystkie melodie, które nucimy i śpiewamy jakby słowa, no bo one mają słowa, bo piosenka słowa musi mieć tekst, jak to tak, Kasia Nosowska, tak, musi mieć tekst. Natomiast jakby nucimy też melodie, które nam wpadają.
2: No dla mnie melodie były zawsze ważniejsze, dlatego że jeśli jesteś melodykiem, tak jak ja zwracam uwagę na melodię i dla mnie dzisiaj w muzyce jest bardzo mało melodii. I nawet jak młodzi ludzie mówią, że zależy im na melodii, ale nie potrafią ich zrobić. No po prostu, słuchaj, jak myślisz o najpiękniejszych melodiach polskich, to nie myślisz o współczesnej muzyce.
1: Nie, absolutnie.
2: Musisz się cofnąć do lat 70., 80., 90.
1: To jest to, co my tu gramy.
2: Dokładnie.
1: Te melodie nam wybrzmiewają i chcemy ich słuchać do tej pory. No to tak trochę jest.
2: A melodia... Słuchaj, czasami tekstu zapominasz, a melodii nie zapominasz. Zobacz, jak to jest, nie?
1: Są takie ważne słowa, rytm i melodia. Rytm i melodia, prawda? I musi być ten rytm i melodia.
2: On taki mocny, ona łagodna. No. Jacek Cygan, niezastąpiony autor największych moich przebojów, można powiedzieć. On napisał dla mnie, wiesz, w latach 90., gdzie ja właśnie wspominałem, że bardzo dużo grałam koncertów nad morzem, takich wakacyjnych. Codziennie grałam koncert w innej miejscowości nadmorskiej i przychodzili do wakacjuszy, ale również kolonie, więc nastolatki, dzieciaki, no pełna...

0: Jacek cygan
1: człowiek. I Jacek wymyślił patent, że żeby nie być kąsanym przez komary, trzeba się ruszać, trzeba tańczyć. I napisał tekst tak nieprawdopodobnie zgrabny i sprytny, jakie rytmy się tańczy na plaży, gdzie w ubraniu się można usmażyć. Tu ci drogi wikingu nie do twarzy, we fraku, na leśnym parkingu. W każdym razie samba, samba, samba moskito. Tańczą komary, które wpadły tu z wizytą. Lata nad głową bestia skrzydlata, lecz by ją gonić, szkoda nam lata. Więc,
0: jakie to jest dźwięczne, przyjemne w słuchaniu,
1: wiesz,
0: prawda? I sprytne.
1: Konstrukcja tego była niesamowita, a ja napisałam muzykę, nagrałam ją w Stanach Zjednoczonych z moimi przyjaciółmi, muzykami, którzy nagrali fantastyczne latino swingujący jazz, salsa, jazz babariba z dużą ilością, wiesz, instrumentów dętych, blachy, piękne piano, latino, no po prostu miód. I jak dzisiaj słucham tej piosenki, która ma już tyle lat, kurczę, ja bym dzisiaj takiej piosenki nie zrobiła, bo bym, wiesz co miała z tyłu głowy, ale po co? Kto to doceni? Kto to puści? Kto to zagra? Kto tego posłucha? Kto się wsłucha w ten tekst? Ile tam jest żartu, finezji? Wiesz, więc z tamtych czasów ja mam najlepsze piosenki, bo ja nie miałam w ogóle takich oporów, że coś wypada,
0: czegoś
1: nie wypada. Wszystko można nagrać w każdym stylu. Mało tego, ta odpowiedzialność za edukowanie młodego słuchacza. Mną się nikt nie interesował. Ja nie byłam nominowana do Fryderyków. Ja nie byłam grana w radiostacjach. No to dlaczego ja mam nie robić takiej muzyki, jaka mi w duszy gra? I na każdej płycie niby dla dzieci, dzisiaj mówimy na to, że to po prostu jest muzyka, no. Dla wszystkich. Były od sasa do lasa style muzyczne, bo ja wierzyłam, że dzieci trzeba edukować, żeby nie zamykać ich na jeden gatunek muzyczny. Niech one chłoną, że na Karaibach to się gra na takich instrumentach, a country to są gitary i banjo, i tam to banjo było.
0: Edukacja, zabawa, rytmem, dźwiękiem, prawda? To jest ważne. A propos samby moskito, kto nie pamięta, albo jest nad morzem i ma problemy z kowalarami, no to przypomnijmy sobie samby moskito.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.

0: Majka Jeżowska jest gościem Radia Złote Przeboje i audycji Cała Muzyka.
1: Czy ta Samba Moskito to jedna z tych piosenek, z których jesteś najbardziej dumna?
2: No,
1: jakbyśmy
2: tak
1: takie
2: powiedzieć.
1: Top 3 mieli zrobić
2: tak.
1: teraz. To Samba Moskito już omówiona, to raz.
2: Tak.
1: Co do niej?
2: Kołysanka dla mamy.
1: Okay.
2: To jest przepiękna ballada, tak mówię, przepiękna, no bo jest. Znowu dostałam tekst od Jacka Cygana, bardzo dorosły, poważny, o tym, żeby pamiętać, że nasza mama, która od rana do wieczora zajmuje się wszystkim i jeszcze przykryje cię kołdrą, a kto dla niej zanuci kołysankę, kiedy już wszyscy śpią? Kto ją otuli kocem i tak dalej. Przepiękny, poetycki tekst. Czy ktoś słyszał kołysankę dla księżyca, który ziewa, kiedy sen nam oczy gasi? No, przepiękna, poetycka ballada. I ja chciałam ją przede wszystkim dla swojej mamy nagrać. Z takim poczuciem, wiesz, wdzięczności, podziękowania za to, że mnie wychowała i zajmowała się też moim synem. I pamiętam, jak ją komponowałam przy pianinie, patrząc na ten tekst. W głowie miałam, że chciałabym, żeby to było w stylu Bonnie Raitt, mojej ukochanej takiej bluesmenki amerykańskiej, która przepięknie śpiewa ballady. I ona pierwsza nagrała mój ukochany utwór zresztą ever. I can make you love me if you don't.

0: Love me. Chciałam w takim stylu coś zrobić. No i wyszła ta kołysanka dla mamy.
1: Aż się trochę wzruszyłem, przyznam.
0: No widzę właśnie.
2: No, trochę mi to odebrało z tego metra.
0: Wiesz co, i ja tak siedziałam, tak kombinowałam właśnie w tą stronę chciałam zrobić. A mój synek się bawił klockami chyba i mówi tak... Tak się odwrócił z takimi łaskami. Mamusiu, czemu ty taką smutną piosenkę śpiewasz? Ja mówię, to nie jest smutna piosenka, Wojtusiu. To jest po prostu ładna piosenka. Tak, no, ładne piosenki nas wzruszają po prostu. Ale właśnie melodie. Melodie muszą być oryginalne. Muszą być odkrywcze dla nas. Ja lubię słuchać takie piosenki, której nigdy wcześniej nie słyszałam. A nie, że ona mi coś przypomina. Jak mi coś przypomina, to ja potem przez pół dnia męczę się, co mi przypomina i muszę znaleźć to i na ogół znajduję. A jak cię zaskakuje świeża melodia, to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, bo wszystko już było. Ale jak ci się to udaje, to jest naprawdę, nie ma piękniejszego momentu dla samego tworzącego. Kurczę, nie przypomina mi to niczego.
1: Jak to dobrze, że ty byłaś osobą, która tak dbała muzycznie o swoją rodzinę i dla tej mamy tą kołysankę. I dla tego syna.
0: Synka.
1: A ja wolę moją mamę, prawda? Tak, bo dzięki temu mamy fantastyczne.
0: Słuchaj, gdyby nie moje poczucie winy w stosunku do mojego dziecka, to ja bym nie śpiewała dla dzieci. No taka jest prawda. To był przypadek, że ja sobie tego nie wymyśliłam. Ja miałam zupełnie inne ambicje. Ja chciałam być taką Madonną. Ja byłam porównywana do Cyndi Lauper, ale przede wszystkim chciałam śpiewać takie, wiesz, popowo-funkowe rzeczy. I wiesz, wróciłam do Polski po 2 latach do synka. Miałam poczucie ogromne winy, że mnie nie było, że przegapiłam. I zaczepił mnie dziennikarz radiowy, którego znałam wcześniej, z samych początków mojego śpiewania, i mówi: Majka, chodź, pokażę ci coś. Mam w szufladzie kilka tekstów Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, co z nimi zrobić. Może spójrz na to. I wiesz co, dzisiaj, jak jesteśmy już dorośli, te dzieci, które wtedy słuchały moich piosenek, dzisiaj są dorosłymi, to oni piszą dzisiaj do mnie: Panie Majko, kurczę, ja teraz dopiero rozumiem ten tekst. To jest smutna piosenka o mamie, która sobie nie radzi. Która sobie nie radzi.
1: I płakała rano dziś. No słyszymy niby to wyraźnie, ale to tak trochę
0: natomiast
1: przemyka,
0: wiesz,
1: prawda?
0: Natomiast wiesz co, jak jesteś małym dzieckiem, bo ja teraz patrzę na moją wnuczkę. Ona zaczęła tą piosenkę, poznała ją jak miała 2 lata pewnie, może wcześniej. I ona jak chce mi zaimponować, to stoi naprzeciwko mnie i śpiewa: a ja wolę moją mamę. Ja mówię, no ładnie, ładnie, ładnie. Ale wiecie co, dla dziecka jest najważniejsze te kilka pierwszych słów: a ja wolę moją mamę. Ja się nie dziwię, że bardzo dużo ludzi przeinacza ten tekst. Na przykład dziennikarze piszą czasem: a ja kocham swoją mamę. A ja mówię: ej, tytuł jest: a ja wolę moją mamę. To jest zupełnie coś innego. Tak. Wolę, czyli wybieram, a nie kocham. Ale dla dziecka to jest jednoznaczne. Ja kocham swoją mamę, to jest najbliższa dla mnie osoba. A co tam resztę w piosence się działo? Czy tam ta mama, no mama płakała, to też robi wrażenie, bo mama nie może płakać. Tak samo jest z piosenką Laleczka Saski Porcelany. Nie miała taty ani mamy. No to robi wrażenie na każdym dziecku, bo to jest nie do wyobrażenia dla małego dziecka, że można nie mieć mamy i nie mieć taty. Dlatego te słowa tak zostają, tak ryją beret za przeproszeniem, bo one robią wrażenie na dziecku.
1: No właśnie, a ja wolę moją mamę, znamy pewnie wszyscy. Natomiast być może jeszcze nie wszyscy nasi słuchacze od kilku już dobrych lat, bo chyba 6, albo nawet
0: 7 lat,
1: jak dobrze liczymy, znają taką wersję tej piosenki.

Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Majka Jeżowska, która jest dzisiaj gościem całej muzyki w Radiu Złote Przeboje, jest taką rockową artystką już od tych 6-7 lat, albo z takimi rockowymi inklinacjami coraz bardziej. Za co ci serdecznie dziękuję, Majko, bo teraz te młodsze pokolenie, na przykład moich dzieci, no mój syn się zachwyca, a ja wolę moją mamę, ale już w tej wersji rockowej.
1: Oczywiście, teraz obowiązuje rockowa wersja. Generalnie cały mój koncert tak wygląda, że jest bardzo rockowa energia na scenie, rockowe zachowanie. Mam fantastycznych muzyków, którzy się dobrze czują. Jesteśmy jak rodzina na scenie. Wygłupiamy się, ale przede wszystkim gramy cały czas z chęcią i z wielką radością. Piosenki, które są znane, ale dla niektórych w takiej wersji rockowej, bardziej drapieżnej, są objawieniem. I dlatego dzisiaj, co mnie bardzo cieszy, na moich koncertach widzę bardzo dużo młodzieży. Dlatego, że oni rozumieją te piosenki, ale rozumieją też tę energię muzyczną, tą stylówę tak zwaną, i świetnie się bawią. I to nie jest takie, wiesz, oczywiste, że można przez tyle dekad zachwycać czy utrzymywać zainteresowanie swoją osobą, no bo się wypalamy, wiadomo. Natomiast takie wskrzeszenie przebojów, które już były zepchnięte do szufladki dla dzieci, czyli nikt tam już nie zaglądnie, bo już wyrósł dawno, i nagle się okazuje, że na festiwalu Poland Rock przyjeżdża Majka, która wcale nie chodzi o lasce, czyli jeszcze fika po scenie, ma tiule kolorowe, bo musiały być, bo by inaczej się
0: nie udało. Każdy pamięta, ja też.
1: Tak. I nagle dostają bardzo rockowy, taki agresywny koncert, którego się nie spodziewali. I to dlatego się odbiło takim echem, bo nikt nie spodziewał się, że dostanie taką muzykę na takim poziomie, a w dodatku będzie znał każde słowo.
0: No właśnie.
1: To ja przecierałam oczy ze zdumienia, cały mój zespół. Po prostu myśmy mieli skrzydła, myśmy się unosili nad ziemią, bo to, co widzieliśmy, ten tłum, prawie 100 tysięcy ludzi, płakało, śpiewało, podskakiwało, tarzało się w błocie, kręciło pogo, ściana śmierci. Co tam się nie działo? No jak na prawdziwym rockowym festiwalu.
0: I zróbmy pogo tam ze sceny.
1: I byłam po raz pierwszy nominowana do Fryderyków w kategorii muzyka rockowa za płytę live, która po prostu się wydarzyła, tak?
0: Bo to wyszło w formie i DVD, i CD. Tam jakby zrobiliście to fantastycznie. Jak pierwszy raz zobaczyłem ten materiał z 2019 roku, to oglądałem 10 razy, bo jakby...
1: No, to jest nie do uwierzenia.
0: Chyba każdy tak.
1: Ja mogę o tym mówić, ale ja wiem, że są tacy ludzie, którzy jeszcze o tym nie wiedzą i są niedowiarkami i cały czas mnie kojarzą z tego, co pamiętają z lat 90., że to jest pani taka, śmaka, i że śpiewa, i najgorsze, co może być, pioseneczki. To weźcie sobie te pioseneczki, zagrajcie na jakimkolwiek instrumencie. To dzisiaj są pioseneczki dla dorosłych. A wtedy to naprawdę trzeba było bardzo odpowiedzialnie konstruować każdą piosenkę. Ja dostawałam teksty i z wielkim wyczuciem, dopasowaniem stylistycznym do tekstu, jak wydobyć to przesłanie, to jest ważniejsze. To wszystko jest kunsztowna, taka jubilerska trochę robota. Czasami jest wena i natchnienie i idzie to...
0: Idzie.
1: A czasami trzeba dłubać. Jeśli ktoś nie wierzy, jak wygląda koncert, że to jest jakieś dziecinne pitu-pitu, to musi przyjść i zobaczyć na własne oczy. Zresztą bardzo dużo ludzi się już przekonało i zostało moimi fanami i przyjeżdżają na koncerty, więc cieszę się, bo to też nie było zaplanowane. To też nie był jakiś plan na przedłużenie sobie życia, tylko po prostu tak wyszło.
0: Tu zachwyciłaś na tym Poland Rock Festiwalu, no i właściwie trzeba było to kontynuować. Pięknie to wszystko wybrzmiało. Tak na koniec, bo już czas nam się trochę skończył. Dla kogo ty robisz muzykę? Bo ty cały czas tworzysz. Trochę poza anteną mówiłaś, że no, wszyscy znają to, co było kiedyś, teraz w nowych wersjach to odkrywają, a z tym, co jest teraz, przebić się trudniej.
1: Przebić się trudniej, więc
0: to mi troszkę... Te współprace może też pomagają, prawda?
1: Tak, ale to trochę podcina skrzydła, no bo jak wiesz, że nie masz szans, żeby wejść na playlistę do jakiegoś głównego radia, No to ja przynajmniej taka jestem. Ja jestem praktyczna. Ja lubię na przykład z trzech sukienek, które wiszą w szafie, zrobić jedną, bo mi szkoda tych trzech. To zróbmy coś nowego. Więc lubię robić, przearanżowywać rzeczy, dawać drugie życie piosence, która została niedoceniona kilkadziesiąt lat temu, a teraz można zrobić na nowo. Mam pomysł na zrobienie nowych wersji takich piosenek z płyty Wibracje, która była płytą ostatnią moją z piosenkami takimi dorosłymi, można powiedzieć. Jest tytułowa piosenka, mam na nią pomysł, jak ją zrobić inaczej, ale generalnie będę nagrywać nowe rzeczy, bo powstaje o mnie film dokumentalny. I powodem nagrania płyty jest ten film, żeby film pokazywał, jak ja się męczę nad nowym, nad tworzeniem nowego repertuaru. I wtedy wiem, że to będzie dla nikogo. Po prostu nie, to będzie dla mnie.
0: Okay.
1: Ja chcę nagrać nowe rzeczy, nie myśląc, dla kogo to ma być. To ma być dla mnie. I znowu wrócę do korzeni, do tego sposobu, który uprawiałam przy płytach, takich jak Kolorowe Dzieci, że chciałam pokazać wszystko, czym się interesuję, co mi w duszy gra. Czyli nie trzymam się jednego stylu, że to będzie płyta na przykład stonowana z kwartetem smyczkowym. Tylko tam możecie się spodziewać wszystkiego. Tam może być ballada jazzowa, tam może być reggae, może być hip-hop, wszystko jedno. To ma być miszmasz, ponieważ ja też nie jestem jednowymiarowa, więc mnie jest trudno zrobić płytę spójną, jednorodną, bo ja taka nie jestem. Ja też oglądam horrory i oglądam ckliwe filmy ze zwierzątkami. Nie oglądam jednego typu tak, kina, więc tak samo jest w muzie. I myślę, że ta ostatnia płyta, tak sobie nazwałam roboczo, będzie przede wszystkim dla mnie, żebym wyszła z tego komfortu nie robienia, nie tworzenia takiego non-stop, tylko żeby znowu poczuć radość, że wypuszczam w świat jakieś dźwięki ładne, mam nadzieję.
0: Ale się porobiło, no to będzie o czym rozmawiać za jakiś czas, bo to i książka, i płyta, i film. Majka Jeżowska.
1: Nie chcę zapeszać, bo tak czasem jest i potem się spotkamy i powiesz, a gdzie ta książka, gdzie ten film? A ja powiem, no robi się.
0: Przygotowanie autorskie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.

0: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
1: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każde z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.

0: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.